0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Przewodniczącą Rady Osiedla Wilda napisała do prezydenta miasta interpelację, w której prosi o pilne obniżenie krawężników.

Zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski zdążył już zresztą odpowiedzieć radnej na interpelację i wyjaśnił, że miasto Krawężniki owszem obniży, choć nie wszystkie od razu.

ty, to są inni wykonawcy, także my nie możemy tego tak zupełnie skoordynować. Proszę pamiętać, że jest 105 ulic, na których realizujemy nasze zadanie związane z zarządzaniem strefy. To jest ogromne przedsięwzięcie i nie jesteśmy w stanie tak precyzyjnie zgrać dwóch

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikuł Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
6: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacperski.
0: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu.

0: Głośno. Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Wybiła 6 w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać w

0: Боксія. Маєш досить нотування на заняттях?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30. Czekamy na Was.

0: dyskusji. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie jest w stanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.
2: Autopromocja. J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest Korea.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
0: Autopromocja.
3: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
4: i Dawid Korwaczyński. Jesteśmy Mikromuzyki. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Godzina 13.03 na zegarach w Radiu Meteor. Pora na wyspiarską murawę, którą poprowadzą dzisiaj dla was
1: Gostahura
0: oraz Julia Okoniewska. No, jakoś tak los chciał, że nam się już zaczęła przerwa reprezentacyjna. Ludzie teraz, wiadomo, mają opinię, czy to dobrze, że tak szybko, czy to źle, zwłaszcza, że to jest nowa formuła przerwy reprezentacyjnej, że mamy aż 3 tygodnie przerwy od rozgrywek ligowych i ja powiem wam tak, to zależy. Niektórym pasuje, innym nie pasuje. Na przykład jestem przeszczęśliwa, że przez 3 tygodnie swojego klubu nie zobaczę, więc nie narzekam. I no, my się skupimy na ostatniej kolejce Premier League, bo działo się naprawdę sporo. Mieliśmy sporo wydarzeń, sporo ciekawych meczów i jak określiło to Sky Sports, powstało nam w ekstraklasie angielskiej taki zjawisko trójkąta bermudzkiego. Klubów na literę B. Brighton, Brentford i Bournemouth, ponieważ one są katami trochę tej ligi i ostatnio o tym boleśnie przekonał się Arsenal.
1: Tak, przekonało się również Chelsea. Jedyny, który wyłamał się z tego trójkąta, przeżył spotkanie trzeciego stopnia, to był Liverpool. No ale tak, generalnie te trzy zespoły się po strach w lidze i radzą sobie naprawdę dobrze. My jeszcze będziemy wspominać o tym, co łączy zarówno Anglię, angielską ekstraklasę, jak i naszą rodzimą polską ekstraklasę. Mianowicie w zeszły czwartek mieliśmy starcie Crystal Palace z Lechem Poznań, które zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Orłów aż 4-0. O tym sobie też powiem, bo warto i będziecie mieli też perspektywę naszą jako redakcji Wyspiarskiej Murawy. I też w godzinach wieczornych pewnie usłyszycie o tym od naszych kolegów z Keksu. Ale do tego oczywiście wszystkiego jeszcze dojdziemy, bo zanim wszystkie tematy przed nami, to najpierw Julia Pietrucha i jej struny.
2: Beztroskość ludzi przypomina taniec na krawędzi wulkanu. A w nocy słychać ponurą muzykę cieni.

0: No więc tak, w sumie zanim przejdziemy do tych najbardziej świeżych wydarzeń związanych z weekendowymi meczami w Premier League, cofnijmy się do czwartku, no mianowicie właśnie do wcześniej przeze mnie wspomnianego meczu Ligi Europy, w którym zmierzyły się Crystal Palace i Lech Poznań. No i cóż, z perspektywy kibica z Poznania, no nie był to najlepszy wieczór, bo skończyło się dosyć bolesną porażką 4-0. Ale myślę, że ten wynik jest gorszy niż gra i też trochę zostało to wypaczone przede wszystkim przez pierwszą połowę, a właściwie przez no, cyrk, jaki gdzieś tutaj wytwarzali sobie gracze z Poznania.
1: Błędy. Słowa, którego szukasz, to błędy.
0: Tak, ale no, generalnie rzecz biorąc, gdyby to 4-0 jakby potoczyło się na przestrzeni całych 90 minut, powiedzmy, było to bardziej rozłożone te bramki w czasie, to zrozumiałbym ten wynik, ale kiedy przegrywasz 3-0 do przerwy, niemalże 3 bramki podarowane za darmo, no to wygląda to zupełnie inaczej. No ale też trzeba sobie przyznać, że jak mówiliśmy sobie o tym, że Crystal Palace to jest zupełnie nowy zespół, jeszcze trochę nowi zawodnicy, zupełnie nowy trener, generalnie Crystal Palace miał ogromny problem w obronie i też nie radziło sobie najlepiej w lidze, to szukaliśmy swoich szans. No ale jak przyszło spotkanie mistrza Polski ze zwycięzcą Ligi Konferencji i z zespołem z najlepszej prawdopodobnie ligi w Europie, po Ekstraklasie oczywiście, no to no, boleści się zderzyliśmy, tak. No nie oszukujmy
1: może,
0: się.
1: Może żeby nie było, to ja to przynajmniej sobie rozdzielam w ten sposób, że Premier League to jest najlepsza liga świata, a Ekstraklasa jest najpiękniejszą ligą świata.
0: To możemy
1: ja
0: tak
1: osobiście tak to sobie dzielę, ty reszta redakcji Keksu możecie się kłócić, czy mam rację, czy nie, ale na pewno nasza liga piękna jest, ale wiesz, jak rozmawiałam nawet z Wojtkiem o tym w zeszłym tygodniu, to spodziewałam się trudnego meczu, mimo że to jest Crystal Palace w przebudowie, że tam wiele się tak na razie nie zgadza, że ta defensywa też niezbyt dobrze funkcjonuje, to prawda jest taka, że jednak z Lechem Poznań powinni sobie poradzić, nawet jeśli nie ta nie dyspozycja mogła im pomóc, to też można było powiedzieć, że chociaż atmosfera stadionu będzie dobra, no ale jak przeglądałam media społecznościowe, to zarówno kibice, jak i dziennikarze angielscy byli wręcz zafascynowani tym, że pomimo tego, że Lechici przegrywali już 0-3, to oni nadal głośno dopingowali, śpiewali i sami stwierdzili, że na Wyspach obecnie to jest rzadkość, że bardzo często po prostu w momencie, kiedy drużyna przegrywa mecz, mówię tutaj o drużynie angielskiej, to jest taka cisza wielka, nikt się nie odzywa, że brakuje takiego zaangażowania i dla wielu osób to mogła się tak ta łezka w oku zakręcić, bo wiele osób zresztą krytykuje angielski futbol, że on został tak mocno
0: Taki nijaki
1: pod względem atmosfery i nie tylko mówię o komercjalizacji, bo komercjalizację futbolu mamy na całym świecie, w Polsce ona również występuje, bardziej mi chodzi o takie pełne ugrzecznienie, takie, nie chcę powiedzieć, że takie prorodziny mi nie pasuje, ale chodzi mi o to, że właśnie ma być spokojnie, cicho, że są osoby, które są na przykład spoza Anglii, przyjeżdżają do właśnie Premier League obejrzeć mecz swoich ulubionych drużyn, no przecież nasza dwójka, nie jesteśmy z Anglii, jesteśmy kibicami drużyn angielskich i też byśmy chcieli zobaczyć te mecze na żywo, to jest to takie zdarzenie, że my byśmy chcieli, bo zauważyłam, że Anglicy bardzo lubią mówić, jak to właśnie ci zagraniczni fani psują atmosferę, no to ja tylko do Anglików mogę powiedzieć tyle. Chcecie, żebyśmy my bawili się z wami, no to wy zacznijcie się bawić.
0: No
1: po
0: tak,
1: prostu.
0: Dokładnie.
1: To wy zacznijcie, a reszta pójdzie dalej.
0: Właśnie to dużo poszło w świat, że kibice Lecha, którzy przyjechali no sporą ekipą, bo tam prawie 2000 kibiców, jeśli dobrze pamiętam, no to zrobili niesamowite show i to się rozniosło przede wszystkim po takiej grupie społeczności fanów Crystal Palace, którzy bardzo sobie cenili tą, powiedzmy, tą radość z bycia w ogóle w takim miejscu. Ale też jeszcze przechodząc do meczu, no generalnie, no tak jak się spodziewałem, trudnego meczu taki on był, bo szczerze, my tak sobie możemy mówić, że Premier League, jak się widzi dwa zespoły z Premier League przeciwko sobie, no to jest zupełnie inaczej, kiedy widzisz zespół właśnie mistrza Polski z zespołem z Premier League, jak tam się przejmuje piłkę, tam generalnie zawodnicy Pierre Assarza byli szybsi, mądrzejsi we wszystkim, co robili. I dosłownie każde przejęcie piłki kończyło się natychmiastowym szarżą pod pole bramkowe Mateusza Lisa. I szczerze, Jeremy Pino, ja wiem, że to był spory transfer i to miało być zastępstwo za bodajże Michaela Olise, które jest dobre, ale to wiadomo, to jest zupełnie inny poziom, ale Jeremy Pino zrobił takie show w tym meczu, że każda sytuacja z jego udziałem to było naprawdę modlenie się, żeby to nie wpadło do bramki. No ta akcja na 1-0, to wiemy, że dużo tutaj pomógł Terry Egbe. I tak naprawdę wystarczyło tylko no, dobrze sobie poradzić z obrońcami i bramkarzem. No ale też Kamada, tutaj Tyreek Mitchell, generalnie cała formacja ofensywna i nawet pomoc Crystal Palace wyglądało obłędnie na tle piłkarzy Lecha, co nie będzie jakby wielkim stwierdzeniem, bo to było dosyć do przewidzenia, ale tak szczerze mówiąc, jak miałem spore gdzieś tam, może nie nadzieje, ale takie małe marzenie, że może się uda wyjść z punkt z takiego terenu, no to brutalnie zostałem sprowadzony na ziemię i myślę, że wielu kibiców też. Ale to też Crystal Palace pokazuje, że tak jak trochę został obalony mit, że no, drużyny angielskie w fazach grupowych, łamane na ligowych, nie starają się, robią absolutny minimum, żeby awansować dalej i potem swoje 100% przełożyć na fazę pucharową. Uważam, że to kompletnie znalazło jakby tutaj przełożenie na ten mecz, że tak jak Piersarz powiedział przed meczową konferencją, że jaki jest plan? Wygrać. Czy obawiają się Lecha? Nie, że go znamy. Najtrudniejszy przeciwnik, którego będą mieli się mierzyć z Lechem, Mikaelisak. I jakby wyłożył zero-jedynkowo trener francuski trener to, co miało być przełożone, co chciał pokazać na boisku, to się stało, no i no chylę czoła, bo naprawdę ciężko znaleźć wiele słów na to, jak tutaj z naszej strony to wyglądało. Mówię, na pewno chłopaki z Keksu jeszcze dzisiaj o tym powiedzą.
1: Dokładnie tak. A jeśli chodzi o Crystal Palace, no to widzę skromne 0-0 z Leeds, mecz bez historii. Natomiast rywal Lecha, na którego chyba też bardzo czekamy, bo przyjedzie na Łogarsko, Sunderland, możemy śmiało powiedzieć, że my z Piotrkiem będziemy.
0: Tak, my będziemy bacznie śledzić.
1: I słuchaj, jak tak nawołuję do tego Sunderlandu, bo zarówno Sunderland, jak i City w ten weekend, no to dali nam niezłe piłkarskie show, ale o tym już za chwilę, bo przed wami Lady Punk i Kryzysowa Narzeczona.

0: właśnie wydaje mi się, że mało kto przed tą kolejką mógłby przypuścić, patrząc na, prawda, rozgrywki, co nam weekend, jaka jest oferta, że to City Sunderland będzie tym meczem najciekawszym z największą liczbą bramek. Tymczasem City i Czarne Koty nas bardzo zaskoczyły, chociaż nie wiem, czy się ze mną, Piotrze, zgodzisz. Ja myślę, że tutaj raczej jeszcze bardziej zaskoczyły nas właśnie Czarne Koty.
1: Nie, no zdecydowanie. No, patrzę na to, że jesteśmy dopiero w piątej kolejce sezonu, to chyba śmiało można powiedzieć, że ten mecz zakończony wynikiem 5-3 dla obywateli, no to zdecydowanie najlepszy mecz tego sezonu dotychczas. A działo się tak dużo, że spokojnie tych bramek mogło być więcej. Zaczęło się od bardzo ładnego gola z rzutu wolnego Enzo Fernandesa, który no chyba czuje się chyba w wodzie w nowym klubie, bo generalnie no, na razie naprawdę fajnie wygląda Argentyńczyk w nowym zestawieniu kolegów. Później no generalnie taka była dosyć ciekawa zależność, że po strzelonych golach City bardzo szybko te gole zdobywał ponownie Sunderland, a właściwie człowiek jeden jedyny, czyli Brian Brobey, który zdobywa sobie hat-tricka w tym meczu. Z tego co kojarzę, to jest chyba pierwszy hat-trick dopiero w tym sezonie. Też dobrym popisem umiejętności tutaj pokazał się być Antoine Semenyo. No i też długo pewnie tutaj miłośnicy FPL-a czekali, co się z Haalandem stanie, ale w końcu tę bramkę zdobył. A mecz wyglądał tak, że spokojnie to mogło być jeszcze, nie wiem, 6-4. Naprawdę to mogła być dwucyfrowa liczba goli, bo i Diaz wybił z linii bramkowej i gdzieś tam Sunderland pod koniec bardzo dokręcił śrubę zespołowi Enzo Maresky. No, mecz naprawdę na wybitnym poziomie i szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że defensywa Manchester City będzie tak łatwo kruszona przez zawodników innych zespołów, bo jak się spojrzy na bramki zdobywane przez Sunderland albo wszelkie akcje robione przez zespół Czarnych Kotów, no to ma się wrażenie, że jedyne co łączy Enzo Maresca i Pepa Guardiola pod względem gry defensywnej, to że są to te sami zawodnicy i tak naprawdę na niczym innym to nie polega. No i też nie ukrywam, że Sunderland to wygląda całkiem ciekawie, chociaż wyniki nie są najlepsze, bo na razie tylko 4 punkty po 5 kolejkach. No ale patrząc na to, jaką ofensywą i jaką siłą dysponuje Régis Le Bris, to no jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. To pamiętajmy, że Sunderland był po rozegraniu swojego pierwszego meczu w Europie, wygranym bodajże 1-0.
0: Tak, skromny 1-0, ale z bardzo fajną oprawą. Polecam zobaczyć zdjęcie, bo to fajnie wygląda i cieszę się, że akurat kibice Czarnych Kotów przyjadą do Poznania. Ogólnie jeśli chodzi o Haalanda, też chcę powiedzieć, że dzięki tej bramce z meczu oficjalnie strzelił gola każdej drużynie przeciwko, której zagrał w erze Premier League. Wiadomo, jeszcze czeka na Coventry, czeka na Hull, bo przeciwko tym drużynom jeszcze nie strzelał, bo jeszcze wiadomo nie zagrał przeciwko nim meczu i ja myślę, że wszyscy tylko czekali, nie tylko gracze FPL-a, bo Haaland to jest po prostu pewnik bramek, a jeśli chodzi też o tą defensywę, to mnie czasami martwią w tym City decyzje Donnarumy i tutaj jest ta, to chyba było 4-3 tak, i tak. Była akcja Sunderlandu, kiedy Donnaruma tak oddalił się od linii bramkowej, chciał wybić tą piłkę i miał szczęście, że na posterunku był Ruben Dias.
1: No ale to Ruben Dias też troszeczkę.
0: Wtedy ta bramka byłaby na konto Włocha.
1: Tak, ale też Ruben Dias przez chwilę podniósł ciśnienie kibicom, bo zaczęło się od takiego złego przyjęcia, bym to tak nazwał, i potem wybicia z linii bramkowej po własnym błędzie. I generalnie ten mecz naprawdę był szalony i gdyby to padło, ta bramka samobójcza wpadła, no to ten mecz mi się wydaje potoczyłby się zupełnie inaczej, bo to naprawdę zmieniłoby przebieg meczu, a nawet kiedy Sunderland stracił bramkę na 5-3, no to dalej, tam była chyba słupek Bolarda, z tego co pamiętam, i generalnie tych sytuacji się mnożyło cały czas. Tam jeszcze taka sytuacja sam na sam wybrana przez Donnarumę, ale to prawda. Ja szczerze, jak się patrzy na Donnarumę z zeszłego sezonu, a z tego sezonu, jest duża dysproporcja. My się wydaje, że już tam ten troszeczkę zjazd formy zaczął się pod koniec tamtego sezonu, jak już Guardiola no, był jedną nogą poza klubem i to było już prawie że wszędzie słyszalne. A teraz no, wygląda to co najmniej zastanawiająco. No mówię, patrząc na to, że City

0: Było tylko 5 goli straconych, ale no nie jest to najlepsza obrona i generalnie dużo też trzeba nad tym pracować. No ale fakty są takie, że City to jest zespół, który ma po 5 meczach 5 zwycięstw, 15 punktów, tak, i jest komplet. Liderem tabeli. A czemu jest liderem tabeli? Ponieważ jego arcyrywal Arsenal sensacyjnie przegrał swoje spotkanie na wyjeździe przeciwko Brighton. Do tego meczu sobie właśnie za chwilę przejdziemy, bo naprawdę jest to właśnie już początek wątku angielskiego trójkąta bermudzkiego, ale zanim to Iris i Matka Słońca.
1: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Słuchajcie, sprawa jest bardzo fajna, bo Brighton nie tak dawno obchodziło swoje urodziny, 125 lat i mewy sobie zrobiły prezent, myślę najlepszy z możliwym, bowiem wygrali z Arsenalem u siebie na Amex aż 3-0. I wyobraźcie sobie, że ostatni raz kanonierzy taką różnicą bramek przegrali ostatni raz w maju 2023 roku i to ciekawe było to też z Brighton.
1: To jest bardzo ciekawe. No właśnie, między innymi dzięki tej kolejce, zaczęło się od Brentford, ale sobie o tym też również powiemy, w tej kolejce padło takie oświadczenie, że w Anglii, pamiętacie jak za dzieciaka się bało się trójkąta bermudzkiego, który znajduje się gdzieś tam w pobliżu Stanów Zjednoczonych, że tam giną samoloty, wszystkie statki bez śladu zanikają. No to w angielskim trójkącie bermudzkim, który tworzy Brighton, Brentford i Bournemouth, gubi się regularnie punkty, na przykład. No i o tym przekonał się Arsenal, który, no szczerze mówiąc, nie wyglądał najlepiej. Bardzo łatwo dał się wciągnąć w grę Brighton. Fabian Hertzler bardzo dobrze sobie poradził z tak napakowanym składem Mikela Artety, który swoją drogą prawdopodobnie przedłuży kontrakt w Arsenalu.
0: Tak, David Ornstein wczoraj dał informację, że właśnie nowy kontrakt z kanonierami i przy okazji też kibice są zadowoleni i trzeba powiedzieć, że Mikel Arteta jest obecnie najdłużej pracującym trenerem w Premier League, bo już 6 lat prowadzi Arsenal.
1: A ile było głosów, że trzeba go zwolnić? To tak jak z Wengerem trochę było, pamiętam, aż w końcu się doczekał.
0: Tak, on się doczekał.
1: Ale wracając do Brighton, imponuje mi to, jak ten skład wreszcie jest młody, ale z drugiej strony ma takich weteranów, jak myślę bardzo potrzebny do tej, że tak powiem, wyprowadzenia na piedestał Pascal Gross, który po pierwsze wrócił do Brighton, bo chwilę go nie było w tym angielskim klubie. No i mimo 35 lat na karku dalej serwuje piękne strzały i taką dyspozycję w staromodny sposób. Bo bardzo fajny mecz właśnie z kanonierami, również golem popisał się Kostulas, o którym Julka chciałem trochę powiedzieć, bo Julka uważa, że Grecy stanowią już, będą być może nową ciekawą siłą w Europie jako reprezentacja. No i jeszcze trzeciego gola dożył Czema, też nowy zawodnik sprowadzony do Brighton, który bardzo dobrze się wkomponował w tą strategię, w tą hierarchię klubu z nadmorza.
0: Tak jak wspomniałeś, ostatnio Grecy, bo Kostulas właśnie w Brighton świetnie nam się prezentował, mamy też greckiego bramkarza w Hull,
1: Solakisa,
0: tak. Jest Solis w Arsenalu, jest on co prawda najmłodszy, ale jeszcze w Borussii Dortmund trafiła się dwójka też piłkarzy, który akurat jest połamana, bo Borussia Dortmund ma tyle szczęścia w swoim życiu, że oczywiście kontuzje musiały mu się zdarzyć. Chodzi mi tutaj o Kareta Casa i Konstanteliasa, przepraszam, greckiego ja nie znam akurat, nie jestem panem Marinakisem, może nawet lepiej. I ogólnie to mi się może krystalizować na bardzo ciekawą reprezentację i nie chcę ich też przesadnie hype'ować, jak to niektórzy ludzie robią lubić z Turcją. Nie będę tego robić, bo chociaż nie wiem, jak w 2006 jeszcze ludzie się tam nabierali na tą Turcję, ale już mniejsza z tym. I w ogóle Brighton dla mnie jako klub jest, jak to powiedzieć, jego powinni brać na wszelkiego rodzaju wykładach na uniwersytetach, wykładach pod tytułem jak prawidłowo zarządzać klubem piłkarskim, bo to jest mądrze prowadzony klub już od wielu, wielu lat. To jak oni potrafią odszukiwać tych młodych piłkarzy, te takie perełki, tak. To jeszcze z nieoczywistych krajów,
1: no tak.
0: To jest dla mnie kosmos. Skauci MEF, to jest niesamowita sprawa, no dobrą robicie, panowie, trzeba to wam pogratulować i mi się wydaje, że mewy mogą też namieszać i w przyszłym sezonie też w tym sezonie powalczyć znowu o europejskie puchary, bo myślę, że im się to jak najbardziej należy.
1: No i też pamiętajmy, że Brighton jest w lidze konferencji, które ich się typuje oczywiście na głównego faworyta do wygrania tych rozgrywek.
0: Jak ostatnio ogólnie angielskie zespoły, chociaż tak. Ja osobiście przy mojej sympatii do Brighton to nie ukrywam, że chciałabym, żeby znowu był taki rok jak wtedy, czekaj, to był Olympiakos?
1: Tak.
0: Tak, żeby znowu wygrała drużyna z tych nietopowych lig europejskich, ale też nie będzie mi żal, jak wygrają te rozgrywki sympatyczne tak. mewy, także ogólnie brawa dla pana Hercelera, bo ja nie ukrywam, że pod koniec zeszłego sezonu trochę trochę zwątpiłam, bo chodzi mi o to, że Brighton w końcówce tamtego sezonu było takie trochę przewidywalne w tym, jak grało i nie chcę powiedzieć, że statyczne, ale takie niezbyt przyjemne dla oka, a tutaj pan Hercelera mi pokazuje, o Koniewska, dlatego ty siedzisz przed mikrofonem i mówisz głupoty, a ja jestem trenerem. I ja to w pełni szanuję, panie Herceler, i bardzo dobrze, że to pan jest trenerem, a nie ja, bo ja się kompletnie nie znam. I myślę, że to tak najlepiej można to Brighton podsumować. A jak siedzimy w tym trójkącie bermudzkim, na przykład o Bormów za bardzo nie porozmawiamy, bo ich ostatnie spotkanie nie było ciekawe, to pora porozmawiać o Brentford.
1: Ja jeszcze tylko powiem odnośnie Brighton, że w życiu bym się nie spodziewał, że będzie to po 5 kolejkach najbardziej bramkostrzelna ekipa w lidze, bo wystarczy spojrzeć na ich wyniki. Licząc oczywiście tam rundę czwartą Ligi Konferencji. Zaczęło się od remisu z Tromsø, potem 4-0 z Aston Villą, 4-0 w rewanżu z Tromsø, 4-3 z Chelsea przegrany mecz, ale znowu 3 bramki strzelone, 1-1 z Leeds, 5-0 z Coventry, 2-3 z United i teraz 3-0 z Arsenalem. Ja, tak jak mówisz, po poprzednim sezonie w życiu bym się nie spodziewał, że tak bardzo wydajnie będzie funkcjonować no, zupełnie nowa ofensywa Brighton, bo też pamiętajmy, że obecny zespół no MEF jest dosyć bardzo okrojony, bo pamiętajmy, że nie ma Hinshelwooda, nie ma Mitomy, nie ma Mintecha. To przede wszystkim są zawodnicy w tym momencie rezerwowi, którzy muszą odnieść ciężar gry. No właśnie na przykład Diego Gomez, na przykład De Kuipier, który gra teraz jako lewy skrzydłowy. Na przykład Kema Andres, który też skorzystał z tej kontuzji Hinshelwooda i w jego miejsce no, pasował się idealnie. Też nowy nabytek Luka Wuszkowicz fajnie sobie radzi na tym środku obrony, chociaż go też znamy już dosyć dobrze z... Już nie będę mówił, że z Radomiaka, bo to będę się powtarzał, ale że też on...
0: Proszę bardzo, co jest ważniejsze? Fakt, że Wuszkowicz grał w HSV czy w Radomiaku?
1: No nie.
0: Są priorytety,
1: tak,
0: Piotrze.
1: Tak. No niemniej jednak absolutnie ogromny szacunek dla pana Hercelera, jak sobie radzi z tą ekipą, oby tak dalej. Dobrą robotę robicie, tak to podsumuję. A my teraz przejdziemy sobie do kolejnego tej części trójkąta bermudzkiego, czyli do Brentford, które również pokonało Chelsea 3-0. Ale zanim o tym powiemy, no to czas na futrynę.
2: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Lecimy do kolejnego kąta, trójkąta bermudzkiego, czyli do Brentford. I chcę też powiedzieć, że dopiero teraz do mnie dotarło, że ten trójkąt tej audycji nigdy już nie opuści, bo w tamtym sezonie mieliśmy żart z trójkąta, który nadal będzie aktualny, bo istnieje Tottenham na całe szczęście. Ale te trójkąty najwidoczniej, czy sobie nawet pasuje, bo często my w trójkę robimy audycję, więc...
1: Tak, przeważnie tak.
0: To było nam dane i pisane.
1: No, tak zwana tiki-taka. Ale no powiedzmy, że tak to wygląda. No ale tak jak Julka wspomniała, idziemy dalej i już przechodzimy stricte do Londynu, bo tam miał miejsce mecz Brentfordu z Chelsea, który również został zakończony wynikiem 3-0 dla pszczółek, bo nie oszukujmy się, że Brentford też zaskakuje w tym sezonie i nie przypuszczałbym, że jakby top 5 po 5 kolejkach będzie wyglądało następująco. City, Arsenal, powiedzmy, jeszcze rozumiem. Bo to są zespoły, które no, siłą rzeczy są zawsze typowane do najwyższych miejsc. Czy gdzie jest Brighton? No okej, okay. Za formę meczową oczywiście zasłużenie. Czwarte Brentford, które nie przegrało jeszcze meczu w tym sezonie, jest dosyć zaskakujące. A piąty jest Leeds. I to jest tak zwany... Pokażcie tego mema, jakim cudem oni się tutaj znaleźli.
0: Tak, to jest ten, co niedźwiedź polarny robi w
1: Arlington, Texas.
0: Arlington, Texas. Powiedziałabym wręcz, że dla mnie fajny sezon do oglądania i sympatyczny, bo właśnie tyle niewiadomych. I byłabym tak w stanie powiedzieć, gdyby nie fakt, że istnieje Tottenham i robi rzeczy. Ale ogólnie też taki fajny... Tło tego meczu moim zdaniem było takie, że na ławkach trenerskich mieliśmy Kiefa Andrewsa i Xabiego Alonso, a panowie mieli raz okazję się zmierzyć przeciwko sobie i to było podczas Euro 2012 w meczu Hiszpanii z Irlandią.
1: Dobra, to jest najlepsza ciekawostka w historii tej audycji. Ej, przysięgam.
0: Dziękuję.
1: To jest najlepsza ciekawostka z kąciku Okoniewskiej. Nie było lepszej.
0: Możesz to nawet, nie wiem, chłopakom powiedzieć. Tak. Jestem z siebie dumna.
1: Tak.
0: I słuchajcie, i wtedy no nie zdziwię was, jeżeli powiem, że Hiszpania była górą, no, ale mówimy o tamtej słynnej La Furia Roja, ale tutaj jednak, no właśnie tylko pytanie, czy to błędy Xabiego Alonso, czy geniusz Kiefa Andrewsa, a może po prostu to jest kwestia zawodników, co się wydarzyło w tym spotkaniu, bo no, defensywa Chelsea. To jest taki... I ja nie chcę od razu być osobą, która psioczy na Emiego Martineza, bo przyszedł do The Blues, że to jego wina, bo jednak choć jakbyśmy nawet nie znosili Argentyńczyka, bo wiem, że takie osoby są, no jednak z całym szacunkiem do pana Sancheza, ale ja jednak bym wybrała Martineza na bramkę prędzej niż jego. I tak naprawdę przeglądając stracone bramki właśnie przez Brentford, to wielokrotnie nie tyle zadawałam sobie pytanie, co robi bramkarz gości, tylko właśnie co robi obrona Chelsea, bo tu wydaje mi się leży taki spory problem w drużynie The Blues i z tym Alonso musi sobie jakoś poradzić. Jak to zrobi, nie mam pojęcia, ale też nie chcę od razu mówić, że to jest jakaś katastrofa dla Chelsea, ani dla Xabiego Alonso, bo to jest jednak początek jego pracy z tym klubem. No gorzej niż w Realu Madryt mieć nie będzie.
1: No niby tak, chociaż na razie wyniki nie są wybitne, no bo to są dwa zwycięstwa, remis, dwie porażki, no taka bardzo mieszana forma. Wiadomo, że to jest nowy trener, on się też musi troszeczkę nauczyć tej ligi, no bo pamiętajmy, że w momencie, kiedy Alonso odchodzi z Liverpoolu, generalnie no, ta liga przyszła gwałtowo do transformacji i jest zupełnie innym miejscem niż do tej pory. No ale też generalnie sporo dzieje się w samym klubie, bo no, na pewno Alonso nie mógł skorzystać z João Pedro, który no, nabawił się kontuzji i wrócił dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Nie mógł skorzystać z Risa Jamesa, który też znowu miał kontuzję, miejmy nadzieję, że tym razem trochę lżejszą. No i też fakt, że no jak się patrzy na ten zespół, no to on jest cały czas się zmienia oczywiście. No znowu, Pedro Neto zastosował sztuczkę z wadą, ale heca nie ma mnie. Bo Pedro Neto ma to do siebie, że to jest człowiek, który zagra raz kapitalne spotkanie, a raz jest niesamowicie zły pod tym względem. No 14 utraconych posiadań i tak naprawdę jeden udany dribbling na 5 wykonanych, więc jest to całkiem średni gdzieś tam jego występ. No i też fakt, że Pedro nie ma i musiał go zastąpić Danny Welbeck. Oczywiście z całym szacunkiem do Anglika, który miał świetny sezon poprzedni, poprzedni sezon był świetnie jego. No ale to jest jednak, są różnice pomiędzy tym a sympatycznym João Pedro.
0: No bo Welbeck wtedy miał aurę Brighton, to dlatego tak. Pewnie.
1: No i też dochodziły nas słuchy, nie wiem na ile to jest prawda, że nastąpiły zmiany w kierownictwie w Chelsea, że chyba z tego co czytałem, to Boeli się powoli wycofuje z skierowania klubem ze sterownictwa z fotela prezesa. Też mówię, to gdzieś się ominęło, ale nie mogę tego potwierdzić, bo nie pamiętam, czy to było rzetelne źródło oficjalne klubu, czy tylko jakieś pogłoski ze strony dziennikarzy. A co do Brentford, przepraszam, to znowu, to jest kolejny sezon, gdzie jest ten progres zauważalny i jestem ciekaw, czy gdyby nie doszło do przenosin Tomasa Franka do Tottenhamu swego czasu...
0: Nie przypominaj mi o nim, bardzo proszę.
1: To czy Brentford jakby trzymałoby się tego schematu, bo jak Thomas Frank był w Brentford i zaliczył ten swój pierwszy sezon z pszczółkami na poziomie Premier League, to on chyba skończył na 10. miejscu, jak dobrze pamiętam. To było uznawane za spory sukces, a teraz jesteśmy... bodajże 3 lata później, 3 lata później jesteśmy po tym wyniku i Brentford z roku na rok wygląda coraz lepiej. I ja jestem pełen pytań i wielce się zastanawiam, czy gdyby właśnie Frank został dalej jako trener Brentford, to czy byłyby takie wyniki jak dzisiaj, albo nawet jak sezon temu, gdzie dosłownie ocierali się o europejskie puchary. I mnie to bardzo zastanawia.
0: Wiesz co? Ciężko mi też powiedzieć, można się nad tym zastanowić, ale z drugiej strony pamiętajmy, że Keith Andrews był przecież w sztabie szkoleniowym Tomasa Franka, że ci panowie ze sobą współpracowali. Dla Keitha Andrewsa w ogóle to było przejście ogromne z bycia tylko asystentem.
1: Nie, to był trener od stałych fragmentów.
0: Tak, od stałych fragmentów, przepraszam, do bycia pierwszym menedżerem. I też mi ciężko sobie to wyobrazić, ale Brentford, no, to jest podobny case jak właśnie z Brighton, że to jest klub najzwyczajniej w świecie mądrze zarządzany, który też dokonuje dobrych transferów i ma też swoje już obecnie gwiazdy. Jest Igor Thiago, który też strzela bramki, co jest dla niego bardzo dobre, bo wiele osób się zastanawiało, czy Brazylijczyk będzie w stanie pokazać i utrzymać taką samą formę jak w poprzednim sezonie. Plus chociażby jeszcze Kevin Shada.
1: Tak,
0: niesamowity gość.
1: No ja...
0: I pan Kelleher, dobrze mówię?
1: Tak, Kelleher.
0: I pan Irlandczyk, który... Znaczy ja wiem, że on odszedł z Liverpoolu, bo no jednak chciał zagrać jedynce i nie mógł czekać aż łaski swojej. No. Alisson odejdzie z klubu, ale myślę, że chyba ty jakbyś miał teraz sobie wybrać, żeby mieć na dwójce pana Kellehera, takiego Mamardaszwiliego, no to...
1: No cóż, no...
0: Wybory.
1: No wybory, ale no to jest prawda, że to Brentford nie ma może gwiazd światowego formatu, poza może Igorem Thiago, który no jest w swojej lidze, że tak powiem, od tamtego sezonu już tak naprawdę, ale ten Kevin Shadę, który no właśnie tak jak mówisz, gość, który no nagle potrafi zagrać takie zawody, że za chwilę miałby się po niego zgłosić jakiś, nie wiem, Bayern Monachium albo Real Madrid i wyłożyć za niego horrendalne pieniądze. Albo właśnie no, zawodnicy typu Kajode, Malik Diouf, którzy no, znani byli już z poprzedniego sezonu jako takie jasne punkty, akurat Kajode w Brentford, ale na przykład Diouf jako ten jeden z niewielu jasnych punktów West Hamu, przeszedł za duże pieniądze dalej do Premier League, nie został. Na przykład Vitali Janel, który no, jest generalnie no, mało znaną postacią, bo on tak naprawdę grał w Brentford od sezonu 20-21, więc on już naprawdę duży staż ma w tym klubie, a on cały czas pokazuje, że ma tą jakość. Jest Jadon Antony, czyli znowu kolejny zawodnik, który wyróżnia się w Burnley i on przychodzi, robi swoją robotę. Jest Mamadou Sangare, czyli też kapitalny pomocnik, który wyróżnił się we francuskim Lens. Też przychodzi i zrobił świetny progres. Też Callum Wilson, kolejny też tak zwany zawodnik z kategorii reliable, czyli taki niezawodny, zawsze jak przyjdzie, to da z siebie serducho z wątroby. To nie musi być pierwsza opcja, ale on jest takim tym zastępstwem dla no, pierwszego Igora Thiago. I to jest zespół, tak jak mówisz, kapitalnie zarządzany i w przeciwieństwie do Brighton nie szuka perełek takich młodych i nie sprzeda ich za grube miliony, tylko buduje konsekwentnie skład, buduje go tak, żeby był gotowy na tu i teraz. Wiadomo, że kiedy przyjdą puchary europejskie, co myślę, to jest tylko kwestia czasu. Może ten sezon, a już raczej na pewno następny, to jestem ciekaw, czy pójdą tą samą ścieżką, czy już te pieniądze będą nieco większe na te większe nazwiska. Bo przy tym potencjale, który ma zespół Kifa Andrusa, no to wygląda to niesamowicie dobrze i niesamowicie stabilnie, w przeciwieństwie nawet do tych największych klubów Anglii.
0: To ja tak na sam koniec podsumowanie tego meczu Brentford-Chelsea. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, w tym meczu zagrał Jordan Henderson.
1: Tak.
0: Zapomniałam o tym.
1: Tak, a wiecie, kto jeszcze zagrał? Tutaj trzymajcie się mocno. Takie pytanie do kogokolwiek z was, kto nas słucha. Co robiliście w roku 2010? Na przykład pan, albo Mahdi Nicole Djazuli, to był gość, który dopiero się urodził w 2010 roku. Jesteśmy w momencie, kiedy debiutują ludzie z drugiej dekady XXI wieku. Wilka na mnie się patrzy tak, jakby zastanawiała się nad swoim sensem życia w tym momencie.
0: Ja byłam wtedy w piątej klasie.
1: Ja miałem wtedy ile? 6 lat. Ja wtedy, pamiętam, oglądałem, jak Trzabalala strzała bramki na mundialu w RPA. Niewiele też z tego pamiętam, a kolega dopiero co jest sobie w Premier League na przykład, więc...
0: Wiesz co, ja ci powiem, Piotrek, że...
1: W tej grze są poziomy.
0: Tak, są poziomy i ja powiem, że pod tym względem jesteś niesamowity, bo ty mi mówisz, że jestem niesamowita, bo rzuciłam najlepszą ciekawostką w moim kąciku ciekawostek, a ty idealnie teraz czułeś się w rolę Rocha, żeby przypomnieć mi, że ile ja mam lat, także dzięki ci wielkie. Ja jeszcze na sam koniec, bo jeszcze sobie pogadamy o jeszcze tym, co nas czeka po przerwie reprezentacyjnej, bo jakieś takie szybkie przemyślenia pewnie mamy.

0: tak, przerwa reprezentacyjna, bardzo jesteśmy z tego powodu, znaczy nie wiem jak to ja tam jestem zadowolona akurat.
1: No, ja nie wiem, no ja wiem, że trzeba będzie to przeboleć, znaczy miałoby to sens, gdyby następnej przerwy nie było miesiąc po tej przerwie, bo to miało trochę jakby skrócić te cały czas istniejące przerwy reprezentacyjne. Nie wiem, może nam się uda trochę o Anglii opowiedzieć, bo chyba będzie trzeba.
0: Jak nam się pewnie będzie chciało, bo jeżeli pan Tuchel zrobi coś naprawdę poniżej jakiegokolwiek
1: znaczy,
0: poziomu,
1: nie,
0: to...
1: jest temat w sumie, który gdzieś tam się obija, to jest Palmer rezygnujący z kadry, bo jest zmęczony pan.
0: Tak, ale oni tam wszyscy są zmęczeni, bo to już kilku się wyłamało. Także trochę powiedzmy sobie, co nas czeka po przerwie reprezentacyjnej, bo wiadomo, przyjdzie liga, no to City nadal będzie na samym czele tabeli, a odwróćmy sobie tabelę i Tottenham jest na czele. Tak, Tottenham, który ma zawrotne, słuchajcie, 2 punkty. Zawrotne 2 strzelone bramki. Zastąpili jeszcze jakimś cudem tego samoboja Kessel uznali za gol Gallaghera, ale niech im będzie. I słuchajcie.
1: Ale nie jest jakby...
0: Jakie meczazo nas czeka, jeśli chodzi o Tottenham. Wielki mecz. Wielkie derby tej oto redakcji na Wyspiańskiej Murawie, czyli United Tottenham. El Sakiko nas czeka.
1: No tak.
0: Ja oszaleję. Jestem klubem oszaleję. Ja przez ten klub będę skakać po ścianach.
1: Ja uznaję, że w sumie... Ja może was zostawię z Rochem na tą godzinę wtedy, jeśli będziemy dalej mieli okazję porozmawiać o naszych ulubionych klubach, ligach, zawodnikach, bo uważam, że to może być absolutne meczazo, może być absolutne kino, absolutna audycja, że tak powiem, pod względem kontentu, humoru,
0: zabawy. Pytanie, kto będzie bardziej załamany, ja czy Roch?
1: Ja się nie dziwię, jak będzie 0-0. Absolutnie się nie zdziwię.
0: Jak ja zobaczę Tottenham, który nie trafia bramki, ja oszaleję. Ja oszaleję. Wydaliśmy hajs. I nie mów... I jeszcze... Ja nawet, wiesz co? Ja przeżyję nagle wypalenie kilkuset milionów funtów, bo nagle Tottenham co zaczął wydawać na Tonaliego, na Fred... Ja to przeżyję. Ale wypożyczenie Mudryka? To już jest tak zwane przegięcie. To jest przekroczenie pewnej granicy, rozumu i godności ludzkiej.
1: Ale zobacz, jaka inspirująca historia. Mourinho tam jeździł na Uberze, a teraz jest zawodnikiem w Premier League. Ojej, to piękne, tak. Piękna jest ta liga, piękna jest ta audycja.
0: Piękna jest ta audycja, to jeszcze drugi mecz, żeby nie było, że tylko mi będzie nieprzyjemnie. Jeżeli myślicie, że tylko mi i Rochowi będzie nieprzyjemnie po tej kadrze, to tutaj siedzący przede mnie Piotrek będzie miał też fajny mecz, zaraz po zakończeniu przerwy, czyli Liverpool-Manchester City.
1: Ej, ale generalnie już nie narzekam tak bardzo na...
0: Hak pogra.
1: No, dobre jest w tym sezonie.
0: Chłop usłyszał, że jest nim zainteresowany, to chyba stwierdził, o nie. Moje te wymagania i standardy są wyższe
1: nie, no,
0: niż
1: ja
0: to.
1: Przepraszam bardzo, Liverpool jeszcze jest bez porażki w sezonie, ma 9 punktów, równa się to 3 trójkąty, ale nie, no generalnie to się szykuje na bardzo ciekawy mecz, bo uważam, że już z meczu na mecz ten zespół Antoniego Iraoli wygląda coraz lepiej, oczywiście nie jest to jeszcze idealne, bo brakuje kilku elementów, które powinnyby się zgrywać jako całość, jako spójność. Ale jestem bardzo ciekaw na to spotkanie, bo wiemy, że Maresca ma swoje problemy, a Iraola ma swoje problemy. Jestem ciekaw, jak to się potoczy. Oczywiście mecz na Anfield 11 października o godzinie 17.30. A jeszcze z takich ciekawych meczów, jak patrzę, no to fajnie zapowiada nam się spotkanie dwóch pucharowiczów Sunderlandu z Brighton. Ten mecz 10 października o godzinie 16.00. Jestem ciekaw, jak sobie poradzą dwa zespoły. Patrząc, że troszeczkę teraz będą mieli chwilę odpoczynku po całej tej kampanii pucharowo-ligowej. Chelsea Bournemouth zapowiada się też ciekawie, chociaż wiemy, że Bournemouth ma swoje problemy, bo to jest jeden z trzech zespołów właśnie poza Tottenhamem i Fulham, które jeszcze nie zdobyły zwycięstwa w tym sezonie. To jest dosyć interesujące, patrząc na to, że Bournemouth gra w Lidze Europy. A poza tym inne mecze, które nas czekają, no to Arsenal podejmuje siebie Leeds United, czyli też w sumie, może mało o tym mówimy, ale też może to być ciekawy mecz, bo Leeds no, na razie zaskakuje w tym sezonie. Ipswich Fulham, tutaj też takie spotkanie troszeczkę bardziej na niższej części tabeli. Aston Villa Brentford, obydwa zespoły też prezentują na razie dobry styl grania. United Tottenham, o tym sobie na pewno będziemy mówić. Jak już wrócimy po przerwie reprezentacyjnej. Hull Everton też brzmi jak ciekawe spotkanie, patrząc na dyspozycję Hull City, które no chyba każdego zaskakuje.
0: Hull City to jest absolutny kino.
1: W szczególności nas. Crystal Palace Forest, będziemy, no już nie będziemy śledzić Crystal Palace, bo już nam, że tak powiem, Polakom złoili 4 litery.
0: Ale zobaczymy Sunderland
1: zobaczymy, Liverpool, Manchester City, które wspomnieliśmy, no i Coventry, Newcastle, Coventry, które zdobyło pierwsze 3 punkty w tym sezonie, pomimo jednej strzelonej bramki, 10 straconych, kontra Newcastle, która no, też ma swoje problemy, też trener Jajsle się musi troszeczkę z tą ligą oswobodzić. No i tak to wygląda. A jaki plan czeka nas na następne 3 tygodnie? To jeszcze się wszystko okaże. Będziemy pewnie śledzić to, co się dzieje w kadrze Anglii, to, co się dzieje, jeśli chodzi o tematykę Premier League. Będziemy patrzeć, co tam dla was będziemy oferować, bo już niedługo wracamy do, miejmy nadzieję, stałego nadawania, bo to jeszcze wszystko w rękach ludzi troszeczkę wyżej postawionych od nas.
0: Tak.
1: Obyśmy się nie musieli żegnać w najbliższych tygodniach.
0: Jak mieliśmy ostatnio jakiś czas temu przewidywanie na ten sezon, to dosłownie sam koniec, na pożegnanie powiem, że ja coś do tych przewidywań dodam. Jak mówiłam, jakie ja mam oczekiwania. Po zakończeniu nadawania na ten nadchodzący rok akademicki, bo to będzie mniej więcej wtedy, jak się będzie kończyć sezon, to ja przez Tottenham wyjdę siła. Ja osiwieję.
1: No to będzie ciekawe. Tak. Metamorfoza.
0: Tak, będzie ciekawa metamorfoza. Zobaczymy, czy w siwych włosach będzie mi do twarzy. Pewnie będę wyglądała lepiej niż gra Tottenhamu u De Zerbiego, ale to nie jest specjalnie trudne.
1: Wiesz, biały kolor, nie? Stroje też białe.
0: Nie, będzie super. To takim oto pozytywnym akcentem dziękujemy wam za dzisiejszą Wyspiarską Morawę, na której byli dla was
1: Stachura
0: oraz Julia Okoniewska. Słuchajcie dalej Radia Meteor.

0: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
1: Hej, patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku. W Radiu Meteor. Autopromocja.
3: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Best of PKP w Radiu Meteor.

iskry po suficie, sunie burza z piorunami, gaszy panele i ściany. Pęknięcia i plamy pozamykane w momentach, w obawie przed zmianą tempa. Przy stole w salonie zostawiam rozmowę, której zbyć się boję. Kawałkom mydła na wannie kazałem zająć się domem. Wychodzę, chociaż się rozpadało, mówię dzień dobry sąsiadom.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Witamy.
7: Tu zespół Dog in the Fog.
8: I słuchacie Radia Meteor.
9: Best of PKP w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor. Autopromocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

Wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
0: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Przestrzeń kultury.
2: Godzina 16 w Radiu Meteor i pora na przestrzeń kultury, której co prawda trochę nie było, ale teraz mamy dobry powód, żeby wrócić akurat we wrześniu. Ze mną jest gość Zuzanna Głowacka, przedstawicielka OFF Opera Poznań 2026.
3: Cześć.
2: Akurat teraz trwa już 12. edycja, która zaczęła się 19 września i jest to, jak już w tamtym roku zdążyliśmy porozmawiać, Festiwal Sztuk Społecznych działający już od 2014 roku i tegoroczna edycja jest pod hasłem Telefony, Telefony, czyli rzecz, bez której chyba już dzisiaj za bardzo życia sobie wyobrazić nie możemy.
3: Tak, ja programując kolejne edycje OFF Opera zawsze staram się, żeby one mówiły o jakichś takich rzeczach, które kojarzą się nam z naszą codziennością. Bardzo zależy mi na tym, żeby to były tematy, w których każda z nas może się w jakiś sposób wypowiedzieć.
2: I tak właśnie bym zaczęła od właśnie tego wyboru, bo jednak mówimy tutaj o takiej rzeczy, której właśnie trochę w tej kulturze chcemy uniknąć, bo prawda, chodzimy na przykład do teatru, do kina, że mamy zakaz używania telefonów komórkowych, staramy się odciąć od tego świata telefonowego, będąc w tych przestrzeniach kulturalnych, to jaki był wasz właśnie taki zamysł właśnie połączenia sztuki z tym nieznośnym już telefonem? Czyli takie połączenie wydawać by się mogło niezbyt pasujące w dzisiejszych czasach.
3: No właśnie to jest taka opinia, która dotyka tylko jednej strony poglądu, że i w ogóle artystki biorący udział w OFF Operze też mieli taką obawę, że popadniemy w taką narrację, że to jest tylko zły telefon. Natomiast to jest wynalazek, narzędzie, które ma równie wiele zalet i w ogóle zmieniło w znaczny sposób komunikację między ludźmi. W tym roku mija w ogóle 150 lat od przeprowadzenia pierwszej rozmowy telefonicznej. To była taka jawna inspiracja do przygotowania tej edycji i pomyślałam sobie, że faktycznie w ciągu 150 lat ta nasza komunikacja zmieniła się bardzo, bo choćby przez to, że telefon z domu powędrował do naszej kieszeni, to jesteśmy właśnie ciągle dostępni, że ten kontakt się skrócił, że osoby, z którymi kiedyś nie mieliśmy możliwości utrzymywać kontaktu ze względu na odległość, dzisiaj możemy utrzymywać z pomocą telefonu przyjaźnie i być ze sobą w częstym kontakcie. Ale też zmiana tego sposobu komunikacji nastąpiła razem z wynalezieniem wiadomości tekstowych. Dlatego, że może i kiedyś istniały listy, ale to jednak była taka forma wypowiedzi dłuższej, też ona miała swoje prawa, natomiast wiadomości na czatach i w SMS-ach spowodowały też są takim wytworem tej kultury instant, funkcjonuje w nich dużo skrótów, bardzo łatwo jest też w tym typie komunikacji o nieporozumienia, a z drugiej strony przez to, że czasem trudno jest odczytywać emocje, no to też wynaleziono emoji, więc w zasadzie to jest jakaś taka obserwacja, która mnie bardzo pod tym kątem interesuje i też to, gdzie każdy z nas się plasuje pomiędzy światem offline i online, do którego jest nam dzisiaj bliżej.
2: tak, no, to jest ta właśnie zmiana przez te 150 lat. Kiedyś były te normalne rozmowy między ludźmi, co prawda za pomocą urządzenia. Dzisiaj kontakt może, a właściwie odpowiedzi mogą ograniczyć się do zwykłego kciuka w górę. Już za chwilę porozmawiamy trochę też więcej o samym tym zamyśle i pomyśle telefonu jako motywu przewodniego, jak i samym festiwalu, ale o tym już za chwilę, a my na chwilę zostawiamy Was z Taco Hemingwayem.

na ulicy kożej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś do

0: Mamy radę, na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco, disco, dziś nie wyszło. Czysta disco, moja bliska przyszłość. Czysta disco, ej, dziś nie wyszło. Czysta disco, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco, man. Pisać dziś nie wyszło. Wisła, wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość, ej.

Nostalgia Taco Hemingwaya trochę nieprzypadkowo, bo patrząc na wasz program, zobaczyłam m.in. chociażby o telefonach w popkulturze, o różnych warsztatach, które się już odbywały i przyznam, jeden zwrócił moją szczególną uwagę, czyli zrób sobie dzwonek, bo widząc ten punkt, ja bardzo zdałam sobie sprawę, że dzisiaj nie ma takiej chęci wybierania sobie dzwonków, jeszcze kiedyś w gazetach były, że można było sobie kupić ten dzwonek. I chciałabym właśnie o ten warsztat się zapytać właśnie, czy to właśnie wynikło z jakiejś takiej nostalgii, że o, kiedyś to trochę więcej zabawy z tymi telefonami było, takiej, jakby powiedzieć, takiej indywidualności do własnego telefona, a nie tak jak dzisiaj ustawienie fabryczne wszystkich telefonów brzmi tak samo?

przygotowania programu pojawiły się też właśnie telefony, dzwonki telefoniczne i dżingle, więc stwierdziłam, że świetnym pomysłem będzie, żeby to ze sobą połączyć. I faktycznie ten warsztat, który poprowadziła Iwona SKV, związana między innymi z zespołem Rebeka, miał taki charakter zaznajomienia się z programem Ableton. Był skierowany do osób, które nie miały nigdy do czynienia z tym programem. Być może takich, które w ogóle nigdy w życiu nie komponowały, czy nie miały nic wspólnego z muzyką. I przez to, że nie było tam tak zwanej dużej formy, że musi powstać jakiś utwór muzyczny, tylko dzwonek, coś takiego, co jest powtarzalne, no to udało się uruchomić w czasie tego warsztatu po prostu taką czystą zabawę muzyką i to był jego bardzo duży sukces. Natomiast gdzieś tam na etapie komunikowania całego programu, bo też wypuściliśmy jakiś taki post o historii dzwonków telefonicznych, faktycznie zwróciliśmy uwagę na to też, no bo ten temat telefonu jest nostalgiczny siłą rzeczy i faktycznie kiedyś te pierwsze telefony, które pamiętam, że dużo było tam o personalizacji, że była taka potrzeba, żeby ten telefon

0: Żeby ustawić sobie na dzwonek telefonu, nie wiem, piosenkę, którą lubię, dlatego że ja telefon po prostu mam najczęściej wyciszony, że ja po prostu chciałabym, żeby on nie dzwonił, więc słyszę najczęściej tylko wibracje. No więc myślę, że tutaj była trochę gra właśnie z tą nostalgią, o której mówisz.
1: A myślę, że dla tych młodszych już użytkowników, którzy już teraz mają właśnie dostęp nie do tych klasycznych, starych telefonów jeszcze z normalną klawiaturą, tylko bardziej do smartfonów, to dla nich tego typu warsztaty to też mogłoby być jakieś pewne odkrycie, jak kiedyś funkcjonował telefon?
0: No myślę, że w pewnym stopniu tak, no bo jakąś zaletą OFOPERY jest to też, że ta publiczność jest szeroka i tematy, które podejmujemy, że nawet jeżeli to jest warsztat, który dotyczy stricte produkcji muzycznej, to i tak on może być punktem wyjścia przez to, że spotykamy się wokół tworzenia dzwonków telefonicznych,

0: nauczyć, więc myślę, że to jest siłą takiego spotkania i faktycznie się to wydarza, o czym mówisz.
1: Tak samo wspominałeś też, że ten telefon może mieć inną funkcję właśnie w tej naszej sztuce, bo oprócz tego odbywał się również warsztat reżyserski z nagrywaniem tego telefonu, czyli faktycznie, jak sama stwierdziłaś, no telefon to nie tylko ta rzecz, której niby wszyscy już mamy dość w kulturze, ale może być także zwykłym narzędziem.
0: Tak, i to zintegrowanym, no bo ilość tych aplikacji telefonicznych, które mamy na swoich telefonach, faktycznie jest imponująca. Ja warsztat stworzenia teledysków wymyślałam, mając w głowie osoby z branży muzycznej, które być może powinny, czy potrzebowałyby rozwinąć właśnie swój taki indywidualny warsztat, no bo wiemy, że rynek muzyczny jest konstruowany w taki sposób, że faktycznie kasy na robienie tych teledysków nie ma, że raczej jesteśmy dzisiaj zdani na siebie, a i w ogóle sama sztuka tworzenia teledysków jako pełnoprawnych obrazów trochę zamiera i zostaje wyparta przez takie krótkie formy, które są kręcone w pionie i dostarczane na Spotify.
1: I też ja bym powiedziała, że dobieranie konkretnego urywka danego utworu, który można na taniec jakiś przerobić tak naprawdę. Bo
0: tak,
1: kiedyś te
0: też
1: teledyski mi się przynajmniej kojarzą, że jeszcze brano do nich też znane nazwiska reżyserskie, chociażby z Hollywood. I to była też taka forma sztuki, forma opowiadania w ogóle historii w tym teledysku. Dla mnie się to zawsze będą kojarzyć na przykład, przynajmniej z moim dzieciństwem, legendarne teledyski na YouTube jeszcze z podpiskiem Vevo właśnie zawsze było. Nikt nie wiedział, co to jest całe Vevo, Vivo i tak dalej, ale to znaczy, że będzie czekać nas produkcja, która jakoś wydaje mi się, że mogą być nawet bardziej zakorzenione już w popkulturze, bo część z tych teledysków już przeszła do historii, jak na przykład Thriller Michaela Jacksona, do którego odwołujemy się po dziś dzień tak naprawdę.
0: Tak, albo jest też taka znana, jest też taki znany teledysk, kilka w zasadzie obrazów nakręconych przez Spike'a Jones, takich, których bodajże Michael Douglas wykonuje taniec i to jest jeden właśnie z takich hitów. Natomiast warsztaty tworzenia teledysków prowadziła Helena Ganjalian, to jest osoba z bardzo dużym doświadczeniem, która współpracowała tworząc na przykład choreografię na trasach koncertowych Sanach, czy teledyski dla Andrzeja Piasecznego i innych znamienitych artystów. Ona jest zarówno aktorką, jak i reżyserką, choreografką, ma taką właściwie perspektywę 360. W ubiegłym roku w ogóle debiutowała takim filmem Glorious Summer, który był wyświetlany w kinach studyjnych i bodajże otrzymał szafirowe lwy w Gdyni. No i pod okiem Heleny właśnie grupa osób związanych z branżą muzyczną tworzyła właśnie te obrazy i te warsztaty miały tempo szalone. I to jest jakaś rzecz taka niesamowita w nich. Bardzo wysoki był poziom zaangażowania uczestników. One miały trochę taką formułę masterclassu, bo trwały przez 2 dni. Każdego dnia uczestnicy byli w nie zaangażowani około 8-10 godzin. No i w zasadzie po tych 2 dniach każdy z nich przygotował przynajmniej minutę teledysku, który już był nakręcony, zmontowany, składający się z wielu ujęć, no i publicznie wyświetlony, bo spotkaliśmy się w farbach na takim formacie jak YouTube Party i czułam bardzo dużą dumę podczas tego wydarzenia, bo widziałam po prostu po tych obrazach, że osoby biorące udział w tym warsztacie bardzo dużo się z niego nauczyły, wiele wyciągnęły i że to jest jakiś początek właśnie jakiejś takiej przygody z kręceniem, więc tym bardziej zachęca mnie to do tego, żeby powtarzać tego typu formaty w przyszłości i proponować inne warsztaty właśnie poszerzające artystyczne kompetencje.
1: Tak, ale my sobie tutaj na początku porozmawiałyśmy trochę o tym, co było, a jeszcze w trakcie festiwalu trochę się odbędzie, także zostańcie z nami i o wszystkim postaramy się Wam opowiedzieć.

0: nie chcę powiedzieć od zaledwie roku czy miesięcy, tylko od paru ładnych lat, czyli czy umiemy jeszcze odłożyć telefon. I bym się chciała zapytać, czy tworząc ten program, to czy to była jedna właśnie z takich pierwszych myśli, jakie ci przyszła właśnie go tworząc? Bo jednak to jest temat ważny i jednak trochę skomplikowany w dzisiejszych czasach.
1: Myślałam faktycznie o tym, żeby w ogóle organizować wydarzenia offline. To było na samym początku, ale później też się zorientowałam, że, że ten telefon jednak odgrywa też jakąś ważną rolę w naszym życiu, więc niekoniecznie chciałabym, żeby ta narracja była właśnie taka jednostronnie smutna, doprowadzająca do smutnych wniosków. To dzisiejsze spotkanie, ono odbywa się w ramach cyklu Święte Zdrowie Local Girls Movement i to jest taka inicjatywa, z którą współpracujemy od ubiegłego roku, natomiast sam cykl Święte Zdrowie, który traktuje o zdrowiu psychicznym i dotyka różnych tematów, ma 4 lata, więc ma też jakąś swoją konkretną, zgromadzoną publiczność i faktycznie jedna z osób tworzących ten cykl jest też zaangażowana w tworzenie ofopery, więc to był jakiś taki bardzo naturalny cross. Jak zaczęłyśmy właśnie myśleć o programie, to od razu się urodziło, że możemy w takim razie zrobić tego rodzaju kolab, a poza tym na Świętym Zdrowiu do tej pory nie było jeszcze właśnie o telefonach. Co ciekawe, wczoraj w Malcie się odbyła rozmowa o telefonie w popkulturze prowadzona przez Martę Kożuchowską o Jezu i tam była część taka adresowana do publiczności, gdzie publiczność po prostu dostała krążący mikrofon i wspólnie rozmawialiśmy o tym telefonie i to już zaczęło trochę w stronę tego zdrowia psychicznego skręcać. Było takim preludium do tego dzisiejszego spotkania, więc też wnioskuję, że to jest temat tym bardziej ważny i jest duża potrzeba, żeby o nim rozmawiać. Ja sama czuję się osobą, która jest uzależniona od telefonu. Trudno mi go jest często odłożyć. Mam poinstalowane wszelkiego rodzaju udogodnienia, czy odinstalowane tak naprawdę, jakieś wszelkiego rodzaju alerty, banery, nie mam powiadomień na Messengerze, a i tak po ten telefon sięgam i nawet jeżeli mam jakieś limity w aplikacjach, to bywa, że je po prostu przeskakuję, więc naprawdę wymaga to bardzo, bardzo dużo silnej woli, żeby coś z tym zrobić. I wydaje mi się, że spotykając się z grupą ludzi, która również przychodzi tam w podobnym celu, żeby dowiedzieć się, co robić, że to jest już jakiś taki pierwszy ruch do tego, żeby jakoś polepszyć tą sytuację. Więc wydaje mi się, że to spotkanie może mieć taką funkcję motywującą na przykład.
0: A tak z twoich na przykład obserwacji myślisz, że ten problem braku możliwości, braku umiejętności odłożenia tego telefonu dotyczy tylko i wyłącznie młodzieży, bo to bardzo często właśnie jest ta narracja, że to jest to młode pokolenie, które już dorosło z tymi technologiami, a myślisz, że tak naprawdę powinniśmy przekierować tę rozmowę także na te osoby starsze?
1: Myślę, że to dotyczy nas wszystkich, absolutnie wszystkich, że to nie jest kwestia młodego pokolenia. Zawsze widać to, jak jedzie się komunikacją miejską. Jeżeli słuchacie nas, to i właśnie chcecie się sami o tym przekonać, to spójrzcie na to, jakie osoby jadą autobusem i ile osób patrzy w okna, ile osób patrzy w telefon. Jest to takie właśnie badanie, które można przeprowadzić na własną rękę. Wnioski bywają smutne.
0: I jeszcze z takich dyskusji, jakie będą w tym tygodniu, to chociażby jest Halo, to ty dzwonisz, czyli wasze historie o telefonach, bo myślę, że z telefonami każdy ma jakąś historię, ale z tych wszystkich rzeczy, które jeszcze się wydarzą, to moją uwagę przykuł jedno wydarzenie we czwartek o godzinie 20:30, czyli daj mi swój numer Speed Friending, które będzie miało miejsce na ulicy Niedziałkowskiego 30. Czy mogłabyś wyjaśnić, czym to tak naprawdę jest, bo niektórzy mogą nie do końca zrozumieć, o co w tym speed friendingu chodzi.
1: No to jest oczywiście wydarzenie takie nastawione na to, żeby móc poznać nowe osoby, bo od jakiegoś czasu ta idea jest mi bliska przy programowaniu festiwalu i sądząc po zainteresowaniu tym wydarzeniem,

0: Potrzeba poznawania nowych ludzi jest faktycznie duża, więc ja na pewno będę sobie to jeszcze analizowała i być może w przyszłości takiej przestrzeni pojawi się więcej. Jeśli chodzi o formułę tego speedfriendingu, to oczywiście wnioskując po nazwie, chodzi o to, żeby analogowo poprosić kogoś o numer telefonu i wymienić się kontaktem, ale być może znasz formułę speed datingu, w której spotyka się ileś, w jednym miejscu, w czasie i przestrzeni spotykają się ludzie, którzy mają podobny cel, chcą właśnie nawiązać nowe znajomości. No i w formie właśnie takich szybkich randek wtedy rozmawiają z ilomaś osobami po kolei. Tutaj odrobinę tą formułę przekształcimy, dlatego że będziemy gadać ze sobą w grupkach, natomiast będą jakieś pytania pomocnicze, będzie jakiś rodzaj zabawy. Tak naprawdę wystarczy nastawienie na to, że chce się kogoś poznać i myślę, że biorąc udział w takim wydarzeniu powinno być to już proste.
1: A czy tworząc właśnie ten speedfriending, bo to pomimo, że mówi się, dasz mi swój numer, takie to spotkanie na żywo i myślisz, że to jest takie, może być ciekawe doświadczenie, biorąc pod uwagę, że właśnie dzisiaj jednak poznajemy i utrzymujemy znajomości głównie online właśnie na tych telefonach?
0: No wydaje mi się, że to jest takie wydarzenie, które trochę może prowokować do ćwiczenia umiejętności społecznych. Zresztą ja sama jednokrotnie uczestniczyłam w takim formacie jak speed dating i spotkałam tam osoby, które na przykład świeżo przeprowadziły się do nowego miasta i potrzebowały takiej przestrzeni właśnie po to, żeby poznać ludzi do wspólnego spędzania czasu. Myślę, że te motywacje są trochę różne, ale jednak podobne do siebie.
1: I myślę, że w ogóle tak obserwując też ludzi, znaczy mówię też na własnych obserwacjach, że dzisiaj jest o wiele trudniej nawet powiedzieć proste cześć, jak się masz właśnie na żywo, niż teraz właśnie z telefonu po prostu to wysyłać, że dzisiaj może istnieje ta taka blokada, nieumiejętność, nieporadność w takich typowych, że tak powiem, normalnych kontaktach międzyludzkich?
0: Znów odpowiem, to zależy, bo nie prowadziłam żadnych badań na ten temat. To jest tak, że w dużej mierze rozmawiam z publicznością ofopery i trochę opieram się też na swoich własnych doświadczeniach. Ja jestem uważana za osobę, która nie ma z tym problemu, z nawiązywaniem właśnie tego typu kontaktu, czy z zagadaniem do obcych ludzi, a z drugiej strony ja, która znam najlepiej samą siebie, wiem, że potrzebowałabym czasami wpuścić siebie w taką sytuację, gdzie mogę faktycznie sobie to poćwiczyć i to jest w jakichś takich bezpiecznych, aranżowanych warunkach. I myślę, że to naprawdę działa. To, że jest ten element tego, że właśnie, że ktoś zadba choćby o atmosferę, bo ten speed dating odbywa się w farbach, które są takim bardzo przyjemnym i przytulnym miejscem o takiej domowej atmosferze, więc przestrzeń wpływa na jakość prowadzonej rozmowy, więc to jest jakaś taka pierwsza rzecz. Druga rzecz właśnie, że będziemy ze sobą przemieszani, że faktycznie siadając przy iluś tam stolikach po kolei, że mamy możliwość poznać różne osoby, no i wtedy z kimś będzie nam się rozmawiało lepiej, z kimś gorzej, może raz się nie odważymy nic powiedzieć, a przy kolejnym stoliku już nabierzemy tej pewności. Myślę, że każdy z nas ma swoje tempo nawiązywania relacji. No i podczas takiego eventu też postaramy się to w jakiś sposób uszanować. Choć czas jest krótki oczywiście, bo to jest wszystko speed. Może nie będzie u nas 4 minut, jak na klasycznym speed datingu, będzie 15 minut na rozmowę w grupie, co i tak jest krótkim czasem, ale może będzie miejsce na to, żeby się po prostu trochę bardziej w tym jakoś osadzić.
1: Biorąc pod uwagę, że wszystko ostatnio musi być spięte czasowo, myślę, że to może być doświadczenie ciekawe. A my już za chwilę przejdziemy do wielkiego finału opery, który zacznie się w piątek, ale o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Obchodzimy temat finału festiwalu OFF Festival. Zaczynamy piątek, 25 września i ja wiem, że ważny jest ten koncerty dwa, jakie są, ale ja muszę ci się przyznać do jednego, że moją uwagę od razu zwrócił uwagę rzecz, która odbywa się o godzinie 20, czyli mistrzostwa gry w Snake'a.
1: No w ogóle się nie dziwię.
0: Ja muszę usłyszeć o tym więcej.
1: Bo to jest gwóźdź programu przecież. To mówiłyśmy już wcześniej o sentymencie, że OFF Opera to jest festiwal sztuk społecznych, który właśnie stawia na jakieś bliskie ludziom uczucia, traktuje o bliskich tematach. No i w związku z tym, że telefony są tematem edycji, to kultowa gra Snake na Nokii 3310 pojawiła się naturalnie w tej siatce skojarzeń. No i zaczęło się właśnie od takiego po prostu hasła, mistrzostwa gry w Snake'a. No to zróbmy mistrzostwa gry w Snake'a. No i później pojawił się animator związany z poznańskim UAP, Kuba Baniak, który zaprojektował interfejs, no bo nie chodzi o to, żeby zagrać na samej kultowej Nokii, chociaż oczywiście na niej będzie się grało, ale też o to, że będzie to event, w którym będzie możliwość kibicowania osobom, dlatego że ekran Nokii będzie widoczny właśnie na dużym ekranie. Będzie też komentatorka sportowa, w którą wcieli się Magdalena Morysiak. Zrobimy to jak najbardziej profesjonalnie. Eliminacje w ogóle do tych mistrzostw gry węża odbywają się jutro o 21 w Farbach, natomiast na finale OFF Opery, no to będą rozgrywki finałowe, że tam wystąpi już pewnie tylko od trzech do pięciu uczestników. Poziom trudności będzie pewnie wyższy, no ale przede wszystkim będzie dużo zabawy, będzie można też w ogóle wygrać Nokia 3310 w tym konkursie, więc gra jest o wysoką stawkę. No a jeżeli ktoś nie zdążył się zapisać albo chciałby, abstrahując już od tego takiego elementu rywalizacyjnego, po prostu zagrać sobie w Nokia, no to będzie też taka możliwość podczas koncertu DJ-a Blika i Dominiki Błonki. To stanowisko w dalszym ciągu będzie dostępne, będzie można usiąść i po prostu przypomnieć sobie, jak to było grać w Snake'a.
0: Czyli to wszystko zaczęło się od takiego żartu, ej, zrób mistrzostwa w Snake'a, a później było takie, ej, dobra, faktycznie robimy to.
1: Tak się zazwyczaj u mnie zaczyna. To nie jest jedyne wydarzenie w tej edycji, które właśnie zaczęło się od takiego sformułowania. Podobnie było z pop quizem, o co chodzi z tą buźką, że moja siostra powiedziała, no to jak o telefonach, no to może zrób taki quiz o emotikonach. I wszyscy to podłapali, że ej, dobra, to jest świetny pomysł. No to w takim razie ściągamy super prowadzącą, bo Agnieszka Matan prowadziła między innymi mistrzostwa w naśladowaniu ptaków w Warszawie, te takie właśnie słynne na placu defilad organizowane przez Bar Studio. Ona jest tą konferencjerką, jest związana z warszawskim klubem komediowym, z kolektywem Śmiesznie, więc ma duże takie doświadczenie stand-uperskie i na pewno to będzie wieczór śmieszny. On odbywa się dzisiaj o 20.30 w Lokum, więc jak ktoś się nie zapisał, to zdąży jeszcze dotrzeć. Natomiast wracając do tego finału, to wspomniałam o Dominice Płonce i DJ Obliku, to jest jeden z koncertów, a oprócz tego będzie też koncert po prostu Kajtka. To jest poznański raper, finalista programu Nowe Rozdanie Rhythm and Flow Polska. I Kajtek prowadził też warsztaty podczas OFF Opery dla grupy osób 15-18 lat, warsztaty, które kończyły się nagraniem prawdziwej piosenki w studio. No i to będzie też jakaś taka forma podsumowania, że właśnie wystąpi podczas tego finału.
0: Oprócz tego o 21.00 sitko z grafiką Oli Szmidy, którą poprowadzi Mika Starowska, jeśli dobrze czytam, to tak. Mamy muzykę właśnie, mamy mistrzostwa gry w Snake'a, choć w sumie o tym pomyślałam, no bo skoro są mistrzostwa, nie wiem, w Counter-Strike'a, czyli League of Legends, to czemu nie w Snake'a? A czego można spodziewać się właśnie w wydarzeniu o godzinie 21.00, którą poprowadzi Starowska?
1: To jest festiwalowy merczyk. Co roku Ola Szmida przygotowuje dla nas specjalną festiwalową grafikę i w tym roku również będzie można zgarnąć koszulkę z taką grafiką. Zachęcamy w ogóle do tego, żeby przynieść też jakieś swoje ciuchy, bluzy, koszulki, torby, żeby na pewno dla nikogo tego prezentu nie zabrakło.
0: Oba koncerty, tak jak piszecie w programie, są tłumaczone na polski język. Migowe bilety w cenie 40-50 zł dostępne na stronie Pawilonu oraz platformie Bilety 24. Ale jeszcze z finału jest wydarzenie w sobotę.
1: Tak.
0: Wydarzenie, które chyba po tym takim koncertowaniu i po tym telefonie, bo mi się... Z tym siedzeniem na telefonie, że człowiek siedzi na kanapie, no to w sobotę można się rozruszać, ponieważ o godzinie 12 będzie Call Me Aerobic w stylu lat 80. I od razu się zapytam, czy to była inspiracja utworem, teledyskiem do Call Me, jeśli chodzi o wybór tematyki aerobiku?
1: Przede wszystkim inspiracja bierze się od osoby prowadzącej aerobik, bo poprowadzi go Albert Memeti. To jest śpiewak operowy, który jest związany z operą niemal od samego początku, bo kiedyś występował podczas drugiej edycji festiwalu w jednym spektaklu operowym. To było w ogóle w czasach, kiedy opera jeszcze właśnie miała taki mocno operowy profil, bo w tej chwili została z tego bardziej już nazwa. I Albert w czasie pandemii odpalił na Instagramie takie konto, które nazywało się 80s Aerobic Workout, i tam zaczął publikować filmy w stylu lat 80., w których on razem z grupą przyjaciół bądź z jakąś jedną, dwoma zaproszonymi osobami wykonuje właśnie aerobikowy układ, i to jest wszystko z muzyką lat 80. i w stylistyce lat 80. No i ja, oglądając te filmiki, również trochę tak jak z tym wężem, że podjaraliśmy się i stwierdziliśmy, to zróbmy mistrzostwa gry w Snake'a. I tak samo tutaj to było takie moje małe marzenie, że od wielu lat mi chodziło po głowie, żeby zaprosić go i żeby on zrobił taki aerobik dla większej grupy, żeby spróbować to nagrać, żeby zachęcić ludzi do tego, żeby się przebrali w stroje z lat 80., bo to jest tak naprawdę clue tego wydarzenia. I co ciekawe, robiliśmy już podobne rzeczy, bo w 23 roku miał miejsce premierowy koncert Łona Konieczny Krupa Taxi w czasie Off Opera. I wtedy to było takie wydarzenie w barze u Gosi przy Dworcowej i poprosiliśmy naszą publiczność, żeby przebrała się w stroje z lat 90. I zadziałało to jak jeden wielki wehikuł czasu, więc skoro wtedy się udało, więc sobie pomyślałam, no to w takim razie w tej edycji cofnijmy się jeszcze o dekadę do lat 80. No i spróbujmy zrobić, wykonać aerobik taki, który będzie naśladował stare programy fitness. I myślę, że to będzie jedno z takich barwniejszych wydarzeń w naszym programie i faktycznie będzie trochę takim wytchnieniem ze względu chociażby właśnie na swoją porę i no, że odbywa się w sobotę o 12, kiedy po prostu mamy potrzebę właśnie czasami trochę fizycznie odpocząć od całego tygodnia.
0: Myślę, że biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie panuje moda na vintage, retro, to nie będzie problemu, żeby przyszły osoby zainspirowane latami 80. Mi, przyznam się szczerze, że w tym wszystkim najbardziej mnie zafascynował fakt tego przejścia u Alberta Menetiego opera aerobik lat 80., że jest to jednak takie... Jest to połączenie. Nawet nie wiem, czy mogę to nazwać kontrastem, ale jak widać, da się mieć, nawet nie wiem, co mogę powiedzieć, wachlarz zainteresowań. No, czemu nie?
1: On jest na pewno człowiekiem wielu pasji, niezwykle zdolną osobą i jeżeli ktoś śledzi chociażby jego profil instagramowy, to myślę, że to może nie dziwić, dlatego że on faktycznie jest osobą, która ten profil prowadzi, wrzuca bardzo dużo takiego zabawnego kontentu, ma do tego talent, no i świetnie potrafi w związku właśnie ze swoimi aktorskimi umiejętnościami wcielić się w rolę takiego ATS-owego instruktora fitness.
0: Także po wielu tańcach, po wielu bataliach w Snake'u będzie pora także i na aerobika. My już za chwilę do Was powrócimy z festiwalem, żeby jeszcze sobie co nieco dopowiedzieć.

0: Tak, przechodząc już pomału w kierunku podsumowania i oczywiście na sam koniec zaprosimy Was na przybycie na jeszcze trwające wydarzenia z opery, to bym się chciała zapytać już w tych pierwszych kilku dniach w warsztatach, to jak wielkie jest zainteresowanie imprezą, a zwłaszcza w kontekście tegorocznej tematyki?
1: To, co mnie cieszy...

festiwal, na który ludzie czekają i na którym potrafią rok w rok znaleźć coś dla siebie, więc to jest jakaś taka jedna rzecz, która rzuca się w oczy, a poza tym to no, największe wydarzenie jeszcze nadal przed nami, bo to będą te piątkowe koncerty i wielki finał. Inne wydarzenia of opery raczej mają taki charakter bardziej kameralny, natomiast nie narzekamy na brak publiczności, że raczej jest tak, że na warsztaty brakuje miejsc, czy na wydarzenia, o których już rozmawiałyśmy, że przeważnie są zamknięte już zapisy. Wyjątkiem jest chyba jeszcze warsztat, który odbywa się w sobotę.

0: festiwalu, to to będzie właśnie wydarzenie, podczas którego będzie można się podzielić swoim głosem i opinią. To jest jak najbardziej właśnie warsztat skierowany do naszej publiki.
1: A jeśli chodzi też o odwiedzających, to czy jest, jak zauważyłaś, konkretny przedział wiekowy, czy jest różnorodność, jeśli chodzi o odwiedzających?
0: Na pewno jest różnorodność, natomiast jakaś taka grupa docelowa nasza to są osoby, myślę, między 18 a 40-45 rokiem życia, że w tym przedziale wiekowym na pewno jest najwięcej osób. Natomiast oczywiście OFOPERA jest festiwalem, który obejmuje bardzo szeroką publiczność, że też staramy się właśnie tworzyć wydarzenia dla młodszych osób, dla młodych osób w wieku choćby 15-18 lat, jak ten warsztat, który prowadził po prostu Kajtek. No i pewnie będziemy w ten sposób też podchodzić do programowania festiwalu w przyszłości, żeby tą tendencję właśnie takich kilku dekad w obrębie jednej publiczności utrzymać, bo z tego powstają najciekawsze spotkania.
1: A mówiąc o przyszłości, to czy są już jakieś plany na przyszły rok, jakaś tematyka, czy to dopiero będzie w fazie tworzenia pomysłów?
0: Dużo zależy, szczerze mówiąc, od tego warsztatu, który się wydarzy w sobotę, bo ja lubię mówić, że OFOPERA to festiwal, który publiczność może tworzyć razem z nami. Chlubi się tym, że można tutaj właśnie wyjść na scenę, współtworzyć wydarzenia, ale czemu nie też jego tematyka, więc ten warsztat Zrób ze mnie kolejny festiwal, na pewno jednym z jego segmentów będzie też poruszenie jakichś takich tematów leżących blisko codzienności, podobnych do tematu telefonu, a może zupełnie innych, ale takich właśnie, na które mamy potrzeby rozmawiać. I myślę, że to będzie jakąś taką ważną inspiracją dla mnie do programowania kolejnych edycji, bo oczywiście jakieś pomysły swoje w głowie mam, ale zazwyczaj taki etap programowania dzieje się u mnie właśnie w październiku i w listopadzie, bo to jest okres składania wniosków o dofinansowania.
1: To mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć dobrze powodzenia w tym planowaniu przyszłorocznego festiwalu. I może na sam koniec powiedz, gdzie ewentualnie nasi słuchacze i ktokolwiek zainteresowany festiwalem może się co nieco dowiedzieć więcej o Was, o programie, gdzie Was szukać.
0: Na pewno na stronie ofopera.pl, ale myślę, że też nasz Instagram ofopera też jest takim medium, w którym staramy się właśnie na bieżąco komunikować wszystkie informacje, zmiany, więc polecam zajrzeć i tu.
1: Także my również zachęcamy bardzo serdecznie do zajrzenia, a tu była z Wami godzina w przestrzeni kultury Radia Meteoro. Ze mną była moja gościni Zuzanna Głowacka. I przez godzinę również była z Wami Julia Okoniewska. Ja Wam bardzo dziękuję za słuchanie dzisiejszej przestrzeni kultury i do usłyszenia następnym razem.
0: Dzięki.
2: J. Cole jest bez nadziei.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi.
4: Autopromocja.
5: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Przestrzeń kultury.
6: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? Audycje społeczne kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
4: Autopromocja.
7: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
8: Radio Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Wybiła 18 w Radiu Meteor.
2: Radio Meteor.

0: najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was. To

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Promocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

Radio Meteor. It's

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
4: Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
5: To

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Promocja.
4: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tutaj Sokso.
5: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
4: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
5: Yo.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: is why we must find the light.
1: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
2: Magazyn muzyczny.
3: Dobry wieczór, wybiła godzina 20. Czas na magazyn muzyczny, gdzie z tej strony Julia Cicha podsumuje sobie trochę tegoroczne Great September, festiwal odbywający się co roku w Łodzi, showcase skupiający się na zdecydowanie tych mniejszych artystach, choć większych artystów również nie brakowało. Zaczniemy od tego samego artysty, który zresztą rozpoczął całe Great September i usłyszymy troszkę słów od nich już za chwilę. To będzie zespół Meatballs.

0: To było Meatballs i Trudno zasypiam, piosenka, która już od paru miesięcy znajduje się na notowaniu naszej meteorowej poznańskiej kolejki przebojów. Meatballs właśnie otwierali Great September w klubie Vultura, która akurat jest dość stałym bywalcem na liście klubów Great September. W tym roku jednak dołączyło parę nowych pozycji do tego zestawienia, m.in. Iron Horse oraz klub Larum. Ja oraz Zuza Oleszczak, również z naszego radia, pozdrawiam z tego miejsca serdecznie. Zebraliśmy dla was troszkę wywiadów, troszkę rozmów z artystami i udało nam się porozmawiać z Meatballs, którzy mają dla nas ciekawą zapowiedź.
1: Nie mogę o to nie zapytać. Kiedy płyta?
2: Jak najszybciej, chyba za miesiąc, prawda, chłopaki?
3: Ale też ciekawe, co będzie za rok.
1: Co może być za rok? Co przewidujecie?
3: Właściwie to nic. No to ciekawe, co będzie za rok.
1: Płyty nie będzie?
3: Może będzie, może nie będzie.
4: Pomidor.
1: No dobrze, ale to jest już tak trochę bardziej poważnie. Jesteście zespołem, który, no, można by powiedzieć, że otwierał tegoroczne Great September muzycznie. Jednym z zespołów. Myślicie, że zasililiście widownię dobrą, pozytywną energią, czy jednak na smutno?
2: Myślę, że jednak pomimo wszystko pozytywną, chociaż wiadomo, nasze teksty raczej do najweselszych nie należą. Aczkolwiek wydaje mi się, że no, było w porządku, prawda?
3: Myślę, że tak.
4: Ja uważam, że jak na zawsze opener slot jest jakby trochę ciężki dla każdego zespołu i zawsze potrzeba trochę takiej rozgrzewki, ale na pewno pozytywnie się zaskoczyliśmy ilością ludzi i tym, jak reagowali, także ja jak najbardziej na plus.
0: Na plus również myślę, że ocenimy zapowiedź nowej płyty Meatballs. Ich druga epka, ciekawe co będzie za rok, już została oficjalnie zapowiedziana przez zespół. Pozostaje tylko oczekiwać, jak ona będzie brzmieć w pełnym wydaniu, chociaż już usłyszeliśmy 4 na 6 piosenek w singlach, także nie możemy się doczekać reszty, a tymczasem przechodzimy do następnego występu, którego głównymi gwiazdami byli Błoto oraz Yon D.

0: To było System od Błota z ich najnowszej płyty Atmosfera, którą wydali wspólnie z Jonem Dinem, rumuńskim twórcą. Bardzo niecodzienne połączenie. Błoto nagrało tą płytę w samym Bukareszcie i wraz z Jonem Dinem przyjechali do Łodzi na Great September i zagrali aż godzinny występ. To nie jest wcale na Great September norma, ponieważ wiele występów tam ma bardzo krótki charakter, trwają raptem pół godziny, jednak Błoto zagrali całą godzinę i zebrali naprawdę spore tłumy w klubie Larum, ale to nie był jedyny około jazzowy występ na tym festiwalu. Już krótko później wystąpił Chęcki, chociaż normalnie Piotra Chęckiego możemy znać jako saksofonistę w zespole Nene Heroin. Ma on też swój solowy projekt, gdzie wydaje rzeczy bardziej ambientowe, bardziej eksperymentalne, a na scenie zaprezentował się wraz z innymi znanymi jazzowymi postaciami, Marcelem Balińskim z Kikiki oraz ze Współgłosów oraz z Tymkiem Papiorem, znanym ze współpracy z Wuja HZG, który również jest częścią Błota oraz EAPS. Udało nam się również porozmawiać z Piotrem Chęckim o to, co miał nam do powiedzenia.
1: Bardzo często jesteś zamykany w szufladce tylko muzyka jazzowego, która moim zdaniem jest bardzo wąskim określeniem, jak na muzykę, jaką robisz. Tutaj na twój set udowodnił nam, że no to jest cała gama gatunków.
2: Tak, dobra, no w zasadzie jazz jest takim wypadkowym gatunkiem, no ale w zasadzie wszyscy wiemy już nie dzisiaj, że w jazzie się mieści mnóstwo różnego rodzaju muzyki i właśnie mi chodzi o to, żeby to miksować, mieszać i żeby wychodziło coś takiego trochę bardziej oryginalnego i świeżego, więc jak słyszycie i boicie się słowa jazz, to myślę, że nie ma co, jak gdyby warto właśnie wpadać na koncerty, bo często ten jazz potrafi skręcać w różne strony i chociażby tak jak dzisiaj jest, nie wiem, może bardziej elektroniczny, żywy, mocny, więc tak, no ten jazz to jest klątwa tego słowa, natomiast myślę, że właśnie to nowe pokolenie zmienia tą klątwę.
1: A to właśnie może prowadzić mnie trochę do kolejnego pytania, czy na przykład jak lubisz ty określać swoją muzykę?
2: O, no to jest ciekawe pytanie, wiesz co? Staram się, żeby ona była jak najbardziej osadzona w tu i teraz, ale jest tam dużo jakichś takich elementów, które są stałe i dzięki temu ten koncert, każdy koncert może być trochę inny, więc nie wiem, no myślę, że jest to jakaś taka bardzo osobista sytuacja, jeżeli chodzi o Chęckiego i to trio. I no chyba tyle mogę powiedzieć o tej muzyce. No, warto wpaść, posłuchać sobie na żywo, warto sobie odpalić płytę, bo każde z tych wydarzeń jest troszeczkę inne i właśnie do tego dążymy.
1: No to moje może ostatnie pytanie właśnie trochę o tej międzygatunkowości dalej, pozostając w temacie. Czy masz jakieś inspiracje swoje konkretne, jakieś na przykład trzech artystów, których, żeby poznać, jak twoja muzyka jest stworzona, inni powinni posłuchać?
2: Co, no ja właśnie teraz staram się jakoś tak nie inspirować innymi artystami i w ogóle szukam jak gdyby inspiracji bardziej w sobie. No nie wiem, chociażby ostatnio zacząłem nagrywać nowy materiał i po prostu siedziałem sobie w górach, patrzyłem sobie na góry i nagrywałem sobie muzykę. Więc to jest dla mnie teraz taka inspiracja, czyli trochę bardziej lifestyle, życie, jak gdyby to, co gdzieś tam się dzieje u mnie i to, co mnie otacza, jest taką największą inspiracją.
1: Nowy materiał? Możesz się zdradzić? Kiedy?
2: No wiesz co, jak gdyby właśnie przed chwilą wydałem płytę, natomiast gdzieś takie muzyczne ADHD nie pozwala mi siedzieć spokojnie w domu i no, mam nadzieję, że szybko to się uda gdzieś tam wydać.
0: Dużo ciekawych zapowiedzi. Kolejna zapowiedź nowej płyty, tym razem ze strony właśnie Piotra Chęckiego. Nie możemy się doczekać i z takimi zapowiedziami nie zwalniamy, chociaż ta już ukazała się dawno temu. Debiutancki album Kuby Karasia jest naprawdę od dłuższego czasu w przygotowaniu, choć brał udział w wielu różnych projektach. Był członek The Dumplings, takich jak na przykład Karaś Rogucki. Produkował również wiele singli, na przykład z Tymkiem oraz Szczylem, natomiast nigdy nie mogliśmy go usłyszeć w pełni na swoim solowym materiale, jednak zagrał go w całości na Great September. Ma on charakter bardzo mocno house'owy, bardzo mocno elektroniczny, choć jest tam parę zaskoczeń z innych gatunków. Wykonał go na żywo razem z Faustyną Maciejczuk oraz Astmą, którzy są zawarci na tym albumie. Posłuchajmy teraz jednego z singli Obejmij Mnie.

0: jak sam mówił Kuba, ciężko rozkręcić parkiet materiałem, którego praktycznie nikt nie zna, ale myślę, że udało mu się to całkiem zgrabnie. Myślę, że również udało się Igorowi Herbutowi, który przygotował nam na Great September Secret Show, które odbywało się w formule z jednej strony grania najnowszych singli z albumu Jeremie, który jeszcze się ukaże w tym roku. Jest ich raptem 3, także trzeba było jakoś ten czas wypełnić i Igor ze sceny rozmawiał z fanami na temat samego projektu, opowiedział, jak przygotowywał te piosenki i porozmawiał również z Radiem Meteor. Usłyszycie teraz rozmowę z Igorem Herbutem, a już za chwilę najnowszy singiel Jak Ci Jest.
1: No, nie.
0: Tu Radio Meteor, jesteśmy z Igorem Herbutem na Great September. Hejka, miło cię poznać.
2: Jaki czat, Meteor to jest super.
0: No, Meteor to jest fantastyczna rzecz.
2: To jest fantastyczna rzecz, no. Ostatnio widziałem to nie Meteora, ale Perseidy. Czekaj, to Perseidy? Były?
0: Tak,
2: to...
0: przelatywały takie spadające gwiazdy, no.
2: Z Polczym człowieku widzieliśmy, to było super romantiko.
0: No dobrze, ale myślę, że też fantastyczną rzeczą będzie twój nowy album. Czego słuchacze mogą się po nim spodziewać?
2: Nie wiem, czego. Mam nadzieję, że szczerości przede wszystkim, a nie wiem czego, bo ja odkrywam po prostu takie niesamowite interpretacje, jak wydaję te utwory moje, dziwne, ale szczere, że to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo otwierające głowę i serce, no nie? Bo dla mnie to jest o czymś, a dla was jest po prostu czasami o zupełnie innych rzeczach i bardzo osobistych i to jest przepiękne. Cieszę się, że mogę to robić, więc no, zapraszam bardzo serdecznie. To.
0: A myślisz, że twój nowy album jest bardziej pójściem w jakiś eksperyment? Może pójściem w bardziej popową stronę, czy jednak zostajesz w swoich alternatywnych klimatach?
2: Chyba to nie jest strona popowa. Czy jest eksperymentem? Nie jest również eksperymentem. Zostaję sobą. Odkrywam siebie na pewno. O tym jest też właśnie ten album i jest pewnym przejściem i jest dużo pór roku, wszystkie w zasadzie i też wiele kolorów bardzo. I to są, no jednak wiesz, chyba nie można nazwać piosenek pisanych po 6, prawie 7 minut za popowe. Chociaż czym jest pop? No kurczę, no pop jest, znaczy popularny, więc chciałbym, żeby te piosenki były popowe i popularne, więc nie wiem, nie umiem tak tego nazwać. Wiem, że to jest po prostu bardzo szczere, no i osobiste, intymne, ale jednak po prostu daje to ludziom i chciałbym dać to jak największej ilości osób po prostu.
0: Powiedziałeś, że te piosenki są pewnym przejściem pomiędzy być może fazami życiowymi?
2: Tak, absolutnie, absolutnie. I fazami po prostu, wiesz, życiem na linii po prostu czasu i odkrywaniem po prostu, przede wszystkim miłości, nie? I szczerości po prostu i trwaniu w tym i siebie samego. To jest znakomite. Nie umiem o tym mówić, chociaż teraz lepiej, ale umiem w jakiś sposób pisać o tym, więc no to zostaje i każdy się może w tym po prostu przejrzeć, nie?
0: A propos też komercji, myślisz, że jesteś w stanie dorównać swoim wynikom z poprzednich lat, które były fantastyczne, czy jednak może nie obchodzi cię to i po prostu chcesz przekazać słuchaczom to, co leży w twoim sercu?
2: No to zależy jakim wynikom, bo nie wiem, co tam utwór jakiś tam z chrustu. Myślę, że będzie podobnie, chociaż nie wiem, bo tak naprawdę jestem bardzo plastyczny, wydaje mi się. Ja mam dwie wyspy, mam Lemon, mam Igora i Igor też się okazuje jest trochę podzielony, ponieważ no, jest bardzo intymny, więc tam te alternatywne sytuacje no, generują jakieś tam mniejsze po prostu te po prostu liczby tam i tak dalej streamy, ale tutaj na drugiej takiej huśtawce, na balansie jest na przykład utwór, który po prostu był na Airplayu na jedynce kilka tygodni, mówią nareszcie, nie? I mając temu możliwość, jest to fantastycznie. No fantastycznie tak być. No, jestem muzykiem, który jest dość szeroko po prostu gdzieś tam kolorem i warsztatem, więc cieszę się, że mam możliwości po prostu bycia sobą w różnych, na różnych płaszczyznach i w różnych miejscach. Komercyjnych, bo nie boję się tego zupełnie, bardzo to kocham i lubię to, grając po prostu, wiesz, człowieku festiwale czy dni po prostu miast, do zamkniętych koncertów akustycznych, bardzo intymnych też solo aktów, poprzez, nie wiem, robienie dwa razy sold out biletowanego NFM-u czy Romy, nie? Czy granie w Nosprze. No to jest, człowieku, mistrzostwo świata. Tak sobie o tym pomyślę, jakby powiem to myślę sobie, wow, spoko, nie? To jest naprawdę fajne. I ludzie, którzy są ze mną i słuchacze, którzy są piękni, są bardzo mądrzy i czuli i po prostu i chcą to poznawać. Niektórzy, nie, dla niektórych jestem ja i Lemon na przykład, czy ja i te rzeczy, które robię wokół całości, jest spoko. Niektórzy sobie rozgradzają rzeczy, niektórzy po prostu mają tylko sentyment do mojego zespołu, bo to jest im po prostu bardziej przyjemniejsze i po prostu jest to lżejsze, nie? Więc, ale cieszę się, że to po prostu jest. I robię to 15 lat, solowe rzeczy robię krócej, powiedzmy, załóżmy, że od 6-7 lat. 6 lat. No i tak to wygląda. No już nie zmieniajmy tego, nie? Bo to już bez sensu by było.
1: A czy czujesz, że jesteś taką osobą, która może łączyć dwa światy i wprowadzać słuchaczy, którzy lubią komercję, do świata alternatywy?
2: Jasne, absolutnie i odwrotnie. No pewnie, że tak. No oczywiście, że tak. No dlatego ja zbudowałem te po prostu dwie wyspy, nie? Po prostu, które są totalnie różne, nie? No to, że mam możliwość i czasami właśnie, no nie wiem, na dużym, wielkim festiwalu, który jest dość, no jednak, no nazwijmy to, powiedzmy, że komercyjny, gram bardzo intymny akt, nie? Po prostu, gdzie jest, no to było niewiarygodne, że jest po prostu, no, żeby nie powiedzieć, wiadomo, że bardzo dużo ludzi i którzy są po prostu w ciszy zanurzeni, nie? Kiedy po prostu ja opowiadam bardzo liryczne, bardzo lakoniczne rzeczy. Więc to jest fantastyczne. Fantastyczne? No tak, absolutnie. Bo ponieważ uważam, że muzyka jest bardzo szeroka. Bardzo szeroka. I to jest język, którym mogą się dogadać totalnie różni ludzie i totalnie po prostu, no,

Nawet jeden utwór powstał jeszcze dawniej, więc jeszcze około 8 lat temu. To gdzieś tam zarys tego, więc no w tym momencie to tak wygląda, ale już pracuję nad kolejnym albumem, więc pewnie jasność kolejna gdzieś tam zawita i słoneczko, więc no, cieszę się, że mogę to robić. Jest przede wszystkim, że mogę dla kogoś to robić, nie?

to było Jak ci jest od Igora Herbuta. Na razie troszkę zwalniamy tempo, to był wolniejszy singiel od Igora, a przed nami wolniejsza piosenka od chyba największego artysty, jaki wystąpił na tegorocznym Great September. Oczywiście mieliśmy również troszkę koncertów ze strony dużych artystów, nie tylko Igor, ale na przykład Krzysztof Zalewski, Andrzej Piaseczny, nawet Michał Wiśniewski pojawił się ze swoim DJ setem, ale również w tym roku wprowadzono specjalną selekcję zagraniczną, kurowaną przez OFF Festival. Oczywiście OFF jest bardzo mocno związany z Great September przez obecność w obu inicjatywach Artura Rojka, który jest dyrektorem OFFa oraz Great September. Największym artystą chyba zagranicznym, jaki się pojawił w tym roku, był Dove Ellis, który jest w tym roku nominowany do Mercury Prize, czyli takiego brytyjskiego odpowiednika Fryderyka. Trzeba przyznać, że dużo czerpie inspiracji z Geese, dużo czerpie inspiracji z Black Country New Road. Posłuchajmy jego utworu Pale Song, który również wybrzmiał na deskach Teatr Klubu w Łodzi.

było Pale Song Dove Ellisa, a teraz troszkę przyspieszymy tempo. Dove Ellis zakończył drugi dzień Great September, a rozpoczęła trzeci dzień Lotta, która w pół godziny w prywatce miała ciężkie zadanie, musiała rozkręcić tłum swoją hyperpopową energią i dostosować się do jeszcze trochę zmulonych festiwalowiczów, ale myślę, że udało jej się to wzorcowo. Już niedługo na social mediach Radia Meteor usłyszycie naszą rozmowę z Lottą, która przeprowadziła Zuza Oleszczak, a tymczasem na antenie Radia Meteor Koi wraz z Lordofonem.

0: To tyle z elektroniczno-popowych przygód na teraz. Czas się spotkać z wytwórnią Tematy, która zaprezentowała nam dwóch artystów na tegorocznym Great September. Najpierw mogliśmy usłyszeć zespół Shoegazer, a później Little Man Figurine. Oba zespoły występowały na deskach klubu Vultura i z zespołem Shoegazer udało nam się porozmawiać na temat ich planów na najbliższą przyszłość, gdyż myślę, że ich fani są głodni albumu po dwuletniej przerwie wydawniczej.
1: Jak myślicie, macie potencjał, żeby być może realizować się dalej? Teraz gracie na Great September, ale na jakich festiwalach byście chcieli wystąpić? Tak może w skrytych marzeniach?
2: No na pewno na Offie. Myślę, że to jest na przyszły rok plan.
3: Ja myślę, że opener i można jakby tak, skończyć. Okay. Opener jest
4: jakiś ciekawy festiwal na Słowacji, myślę, że
0: tak,
4: to jest...
0: Pochoda?
3: Pochoda, no.
4: Na przykład Pochoda lub coś mniejszego z zaangażowaniem, tam są złoci ludzie na Słowacji.
2: Ja myślę też, że Brutal Assault, to by było też spoko opcja w Czechach. Myślę, że tak. W tym roku tam Primus grał na przykład, więc myślę, że mamy szansę jak najbardziej, więc...
1: Okej, to jeszcze, czy myślicie, że jesteście w stanie przybliżyć shoegaze polskiemu słuchaczowi? Mam wrażenie, że to jest taki gatunek, który dopiero się rozwija, jest coraz więcej tych zespołów, długo ich nie było, ale czy macie szansę rozpromować shoegaze w Polsce?
3: No nie, raczej nie, ale może się uda, nie wiem. Myślę, że shoegaze już wygasza powoli. Coraz mniej jest zespołu, więc...
0: Jednak.
2: Jest sobie mniejsza konkurencja, więc może...
3: W Polsce może jest trochę więcej, bo się rozwijają wolniej niż za granicą, ale za granicą jest coraz mniej, więc... Raczej my też będziemy odchodzić od shoegaze'u troszkę, chociaż mam nadzieję, odrobinę. Spoiler.
0: Nie, no dalej. Jednak już nie shoegazer.
3: Nie, shoegazer.
0: Shoeg nadal, ale nie gejzer.
3: Chodź Kamil, chodź.
2: Trochę rozmawialiśmy z Marcinem właśnie na to, żeby pójść trochę w kierunku ska. I tak jest nas dosyć dużo już na scenie, więc myślę, że to może się sprawdzić w takim składzie.
5: Niepełnosprawny brat.

0: jeszcze raz.
1: Chętnie bym usłyszała Shoegazer Live jeszcze raz, natomiast jeszcze muszę się uzbroić w cierpliwość, co ta krakowska formacja do nas przygotuje, zarówno studyjnie, jak i na żywo. Pora powoli kończyć tą audycję o Great September. Super było tam być, super było ją dla was prowadzić i zakończę również akcentem zagranicznym. Pod koniec każdego dnia był jeden występ godzinny ze strony jakiegoś całkiem znanego artysty z zagranicy. Ostatniego dnia był to występ Atakaka, który przyjechał z Gany i który ma za sobą całkiem ciekawą historię, jak w ogóle doszedł do popularności. Nagrał kasetę w swoim domu w Ganie i sprzedał ją w raptem 30 sztukach. Ta kaseta została po latach znaleziona przez właściciela wytwórni, który zajmuje się promocją muzyki mało znanych artystów z Afryki i wydana ponownie po blisko 20 latach. Cała sprawa została nagrana przez Red Bull w postaci dokumentu, który możecie obejrzeć online, a sam Atakak przyjechał po 10 latach z powrotem do Polski, ponieważ już 10 lat temu wystąpił na OFF Festiwalu i nieźle rozgrzał scenę eksperymentalną. Tym razem również mu to się udało w klubie Larum, mimo iż publika na Great September często jest wypełniona wieloma dziennikarzami, którzy niekoniecznie chcą skakać po parkiecie, jemu się to udało, za co bardzo go szanuję. I to będzie ostatnia piosenka, którą usłyszymy w tym magazynie muzycznym. Ja się z wami serdecznie żegnam. Prowadziła tę audycję Julia Cicha. Zapraszam serdecznie na kompendium ekstraklasowych komentatorów sportowych, które poprowadzą dzisiaj Wojtek Piasny oraz Maciek Chwaliński, a na sam koniec o 22:00 Bass from Space. Do usłyszenia.

0: 3 minuty po godzinie 21 zaczynamy audycję kompetium ekstraklasowych komentatorów sportowych, ostatnią przed przerwą reprezentacyjną, która będzie dotyczyć stricte naszej ekstraklasy, a dzisiaj są z wami
1: Maciej Chwaliński
0: i Wojtek Piast. Oczywiście zaczynamy od meczu Lecha z Radomiakiem Radom, no, który, umówmy się, przebieg zgodnie z planem, jeśli nie jeszcze lepiej, no bo Lech wygrał 5-1, aczkolwiek zaczęło się, no, ciekawie.
1: No to na pewno nie było w planach i zawodników, kibiców i tym bardziej trenera Lecha. Taki głupi błąd, w sumie to chyba była dokładnie 17 sekund, jeśli nie mylę.
0: Meczu, kiedy 16 sekund, tak.
1: Guilherme Luis, zawodnik nie wiadomo skąd.
0: Nowy napastnik.
1: No tak, ale ja byłem zdziwiony, bo nie znałem tego pana wcześniej. Czyli kolejny nawet, jak z Brazylii bodajże, przyszedł do Polski. No i zaczęło się z takim kubeł zimnej wody, ale już bardzo, bardzo szybko Pablo Rodriguez postawił ten mecz na wynik remisowy. Przyjdą się, że tak naprawdę był stan meczu wyrównany i graliśmy od nowa. I graliśmy od nowa, no Lech był drużyną 3-4 razy lepszą, bo strzelił Radomiakowi 4 bramki. Dobry mecz Lecha, mi się wydaje, że bardzo dobry mecz tej trójki ofensywnej pod Iszakiem. Walemarka, Sayed Manesha i Pablo Rodriguez. No są Walemark i Pablo po 2 bramki. Ja w ogóle byłem w szoku, jak zobaczyłem, że to jest dopiero pierwszy gol Patryka w tym sezonie Ekstraklasy, bo ja
0: tak,
1: myślałem, że
0: trafiał
1: ogóle
0: do tej pory tylko w eliminacjach europejskich.
1: Ale ja powiem, że byłem w szoku, bo ja myślałem, że to jest błąd graficzny, jak w ogóle to zobaczyłem, że pierwsza bramka w sezonie, myślałem, że no tutaj grafik no trochę się nie popisał, ale potem faktycznie sobie przeanalizowałem i tak to już wyglądało. Kolejny gorszy mecz Iszaka, który ma już 6 meczy z rzędu bez bramki. W tym meczu miał XG 1 czy 7, tyle sobie wykrował. 3 setki zmarnował, no dosyć dużo i to chyba w takim meczu, szczególnie z takim bramkarzem jak Majchrowicz, który no nie jest najlepszym golkiperem w Ekstraklasie.
0: Mówmy się, że Majchrowicz tutaj przy właściwie wszystkich golach Lecha mógł zachować się lepiej. Może poza tym Rodriguez'a, gdzie Rodriguez okiwał dwóch obrońców Radomiaka i tam faktycznie już sam na sam, ale tak poza tym
1: bramka na 5-1, tak. Przy na 2, przy na 1-1 tam no
0: ja mówię o bramce na 5-1,
1: tak, tak, ale przy na 1-1 po prostu stał w miejscu, myślałem, że tam jest rykoszet, tam nie było rykoszetu.
0: Nie było rykoszetu, po prostu piłka
1: leciała, on tak sobie zrobił kroków w bok i ojoj, piłka do siatki wpadła. No, no cóż, no tak się zdarza, dlatego mi się wydaje, że to był taki idealny mecz dla Iszka, żeby się przełamać, no nie udało się. Co o Radomiaku myślisz? Bo ja myślę, że to jest kolejny słaby mecz Radomiaka, bo chyba tydzień wcześniej też doznali porażki, nie się, no, nie pamięć nie myli.
0: Zaraz ci odpowiem, a jeszcze chciałem tylko szybko Isaku, że powiem szczerze, że jak widziałem tą sytuację, w której trafił, miał czystą sytuację, trafił prosto w słupek, to pomyślałem sobie, że już nigdy nie trafi daleko.
1: No wiesz, no i od tego czasu jakby to się sprawdza, bo od tego co już nigdy dla Lecha bramki nie strzelił. Teraz na pewno nie strzeli przez 3 tygodnie, chociaż nie. Lech będzie grał chyba sparring z jakąś niedługo.
0: Chyba tak, czarny, chyba będzie sparring, tak.
1: Więc może no wtedy się odblokuje, no ale wiadomo jak to w sparingach nie będzie wynik 1-1 z jakimś pierwszoligowym chrobrym głowów, ale no to sparring, więc to nie jest najważniejsze. Ja chciałem powiedzieć, że Radomiak to druga porażka, bo wcześniej przegrali z Piastem 2-0 w drugim chyba meczu, tak. Rafała Grzyba.
0: Teraz pierwszy. Jest
1: mecz, w pierwszym, no teraz jest mecz drugi.
0: Teraz był mecz drugi. Tak.
1: Druga porażka. No i w sumie Rafał Grzyb kojarzył się z tego, że on długością w sztabie Adriana Siemieńca, więc taka myślałbym, że taka piłka bardziej jak pan trener obecnej Gironi będzie preferowana przez Rafała Grzyba, a tutaj tak nie wiadomo w sumie co on chce grać, bo tak, ni to ofensywne, ni to defensywne, no.
0: Ja powiem tak,
1: miszmasz piłkarski.
0: Radomiak gra po prostu wesoły futbol, o tak bym to określił, to jest chyba najlepsze określenie, to jest taki wesoły futbol, bo z jednej strony coś tam atakuje, ale no w obronie wygląda to po prostu katastrofalnie i takie są fakty, bo w tym sezonie Radomiak stracił, jest zespołem, jedynie Raków Częstochowa stracił więcej goli w tym sezonie niż zespół z Radomia. Ci obrońcy, na przykład Kryspin Szcześniak, który w tym meczu po prostu chyba musiał wziąć po tym meczu Aviomarin, bo był tak kręcony przez Wolemarka, czy Sayed Manesha, czy Rodriguez'a. No, nie wyglądało to najlepiej i po meczu rozmawiałem z Filipem Jagiełło, który tutaj nam parę wypowiedzi udzielił. I jako, że mówimy o grze Radomiaka, to teraz Filip właśnie się na ten temat trochę wypowie.
2: Przyjechał tutaj i nie bronił się jedenastką z tyłu i nie czekał na kontrataki, tylko próbowali grać i przez to te przestrzenie się stwarzały. Myślę, że dzisiaj myśmy dobrze z piłki, wykorzystaliśmy te momenty, te przestrzenie do tego, żeby te bramki strzelić.
1: No ja myślę, że nie tylko te przestrzenie są problemem Radomiaka, tylko generalnie dużo
0: wszystko.
1: Rzeczy. Tak, i to jak mówiłeś tutaj o Szcześniaku, to ja dołożę, że Koperski bardzo podobny występ, to Szcześniak też się kręcił dookoła. I to nie jest, ja bym nawet się pokusił, że to jest najgorsza para stoperów w Ekstraklasie.
0: Chyba tak, bo na przykład para stoperów Wieczystej, co by o nich nie mówić, potrafi czasami zagrać lepiej, a Milicz przecież teraz w tej kolejce strzelił gola nawet. W sumie dwa gole, bo jednego dla Widzewa samobójczego, ale dwie, w sumie można powiedzieć, że dwa.
1: Słucham? Teraz widziałem, że Wieczysta chyba zagrał na trzech stoperów.
0: To
1: informacje, bo tam jakieś efekty wreszcie, ale teraz nie o Wieczystej. No wiadomo, że jest Adrian Dinges, ale on tym bardziej wyglądał dobrze w tym sezonie.
0: I jeszcze on jest w zeszłym już wyglądał.
1: Steve Kinge chyba, który miał przygody latem i od czasu nie grał.
0: Steve Kinge stwierdził, że nie będzie wracał do Radomia, tak, ale ostatecznie wrócił i tak.
1: I teraz chyba nie gra za karę.
0: No chyba tak, no ale tak czy siak, no wiadomo jak ja... Pokuszę się o stwierdzenie, że okej, wygrał dwa mecze, ale z kim je wygrał? Wygrał z Wieczystą, która jest słaba, i z Krakowią, która jest beznadziejna. I ja się pokuszę o to, że uważam, że obok Wieczystej Śląska czy Motoru, no jest to jednak największy kandydat do spadku aktualnie.
1: Tak, na pewno tak, bo Wisła Płock teraz ma pastę z Opłakę, tak. 7 punktów w 3 meczach, troszkę się odbyło tej strefy spadkowej. Zaczęło nawet to lepiej wyglądać, nawet Hamulic się odpalił, Piast Gliwice już w ogóle gra ponad stan, tak samo Zagłębie Lubin. No i faktycznie te trzy zespoły, które wymieniłem, to wokół nich jeszcze mogłaby się ta strefa spadkowa obkręcać, no a na razie to... Tak jak powiedziałeś, że Radomiak nie jest w tej strefie, ale jest bardzo, bardzo blisko. No Śląsk, Motor, Wieczysta, nam się to już bardzo kryły, tak samo Krakowia, pewnie Widzew, no nie wiem czy pewnie, ale no Widzew wtorecznie powinien odpalić, Raków chyba też w sumie, chociaż teraz...
0: Nie, nie bierzmy Rakowa mimo wszystko i Widzewa jako poważnych kandydatów do spadku, mimo
1: okay,
0: wszystko.
1: Czyli nie bierzemy. Czyli
0: raczej,
1: mówisz, że...
0: raczej nie. Ale o Rakowie jeszcze powiemy.
1: Co, mi się trochę kojarzy taki case Rakowa z tym, co było w Śląsku, jak miał ten wicemistrzowski i też tak było, że jeżeli ten mecz tak, wiesz, przegrywaj, bo wyśmiał, nie, no pewnie to odpalić mi kolejna
0: no
1: porażka.
0: Ale tam o Jakowie chyba... powiemy jeszcze, więc dobra, spokojnie, jeszcze spokojnie. Teraz jeszcze sobie wrócimy do meczu, bo właśnie Filip Jagiełło mówił też o samym meczu i o tym też, jak wyglądała gra Lecha.
2: Średnio zaczęliśmy, ale nie wiem ile minut minęło, już mieliśmy remis, a zaraz sprowadzamy, także być może trochę nas to obudziło, ale myślę, że zasłużyliśmy zdecydowanie na tę wygraną i cieszymy się z tego.
0: No też się wydaje, że no faktycznie ta wygrana jest zdecydowanie zasłużona. Lech, no powiedzmy sobie szczerze, że w tym meczu Lech mierzył się z przeciwnikiem, wydaje mi się, że równie słabym co Tun, jeżeli nie jeszcze gorszym, chociaż wynik na to nie wskazuje, czy Klaksvik na wyjeździe, no ale mimo wszystko tutaj wydaje mi się, że można było wygrać jeszcze wyżej. Gdyby Lech wykorzystał wszystkie sytuacje, gdyby Iszak wykorzystał swoje sytuacje.
1: To jak mówiłem, no Iszak zmarnował 3 setki, czyli jakby to strzelił, to masz już 8 bramek.
0: Tak.
1: Lech miał w ogóle XG 4,5 prawie, to jest dosyć sporo, szczególnie
0: to w sumie...
1: strzelasz 5 bramek, to i tak trochę taki...
0: Ponad
1: stan. Tak, niedosyć można czuć. No, to prawda, no, mogli wygrać więcej, ale grunt, że jest to zwycięstwo, że te 3 punkty są i że czołówka nie ucieka.
0: Tak. Jeszcze, jako że wspominałem o tej grze Lecha, to posłuchamy, co właśnie Filip Jagiełło mówił o tej grze kolejorza.
2: Mamy mnóstwo sytuacji, czasami to wpada, czasami nie wpada i nie zawsze będzie, nie zawsze mecz będzie się kończył tak jak z Tum, że tak naprawdę wpadało tam wszystko, co strzelaliśmy na światło bramki, a czasami po prostu bramkarz dobrze obroni albo jakiś błąd się przytrafi i nie wykorzysta się.
0: Tak, myślę, że teraz możemy przejść do meczu z Crystal Palace, którym chyba wszyscy mimo wszystko chcieliby zapomnieć, aczkolwiek wydaje mi się, że gra Lecha w tym meczu mimo wyniku nie wyglądała aż tak źle, bo Lech, no i tutaj po raz kolejny możemy wrócić do tych niewykorzystanych sytuacji, no miał sytuację przy stanie 0-0 Isaka i miał też przy stanie 1-0 dla Crystal Palace i gdyby strzelił je kapitan Lecha, mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej, no a Lech de facto podarował 3 bramki zespołowi z Anglii.
1: Tak, to prawda, no, na pewno przecież, no jak, bo nie wiadomo co z tą piłką zrobił, jak on z tego auta wrzucał, w ogóle nie wiem czemu on to robił, czemu tak źle to wyrzucił, potem...
0: Przepraszam ci tylko przerwę, ale trener Frederiksen powiedział, że właśnie Terry Egbe miał nie wyrzucać tego auta, ale on nie zakazuje swoim piłkarzom wykonywania jakichś swoich ruchów.
1: Okej, okay, dobra.
0: No, ciekawe.
1: Rozumiem, no ale no, mi się wydaje, że ty, czy ja byśmy to zrobili 2 razy lepiej i podali pewnie do kolegi w niebieskim stroju.
0: Myślę, że przynajmniej byśmy podali celnie, aczkolwiek nie wiem, czy aż tak mocno, bo warto podkreślić, że mówiono, że Terry Egbe umie wyrzucić mocno z autu. W sumie to udowodnił, tylko szkoda, że w złą stronę.
1: No szkoda, no potem druga bramka porożna, tam też chyba krycia trochę zabrakło. Tak. I potem ten karny też taki w sumie z niczego z tego, co teraz pamiętam.
0: Ten karny to był bardziej wyraz tego, że Radosław Murawski niestety no, na poziomie europejskim nie dojeżdża fizycznie. I wydaje mi się, że niestety w tym meczu było to udowodnione, a co dopiero jak Lech będzie grać na przykład z Benficą, która jest lepszym zespołem niż Crystal Palace.
1: Nie, to był fatalny mecz w ogóle Murawskiego i nie wiem czemu Legion za niego nie wszedł na początku już w drugiej połowie, czemu w ogóle go trener Lecha nie zmienił, bo mi się wydaje, że moglibyśmy grać Legion i Rodriguez spokojnie taki 6., 8.,
0: żeby to
1: bardziej zdało egzamin i byłoby to lepsze niż Murawski. No ale cóż, już w drugiej połowie mu dało troszkę lepiej, taka bramka, w końcu już było widać, że Lech trochę już spuchł, a Crystal Palace miało kilku głodnych zawodników, co weszli z ławki, no i właśnie Nketiah, czyli był zawodnik Arsenalu Londyn, czyli klubu dość znanego, zdobył tą bramkę. Czy ja bym kogoś poprosił za ten mecz? Myślę, że tak. Myślę, że Wojtek Mońka fajnie
0: Wojtek
1: wyglądał. 14 na 18 wygranych pojedynków, to jest bardzo dużo i duży plus przy nazwisku i widać, że taka gra, chyba nawet sam o tym mówił, że taka gra z takim rywalem mu odpowiadała.
0: Tak, ja bym... Powiedział, że zdecydowanie nie odstawiał w pojedynku z tymi napastnikami z Premier League i to był właściwie jedyny piłkarz, który faktycznie zagrał dobry mecz. Ja wiem, jak to brzmi przy 4 straconych bramkach, ale przy żadnej z nich Wojtek
1: stoper.
0: Praktycznie nie zawinił. Słucham?
1: Szczególnie stoper.
0: Jeszcze bym pochwalił Pablo Rodriguez'a mimo wszystko, bo on tam było widać, że walczył, ale no... Nie za bardzo wskórał.
1: No też ma teraz swój dobry okres.
0: Najlepszy w Lechu właściwie.
1: Tak. Bardzo dobrze, bo na teraz te 2 bramki to potwierdziły. No, ja bym powiedział, że pierwsze koty za płoty się zryliśmy, są rzeczywiście z tym zespołu z Premier League, bo tak jak widać, futbol bardzo fizyczny, bardzo intensywny. No, dlaczego my Polacy, jako polska piłka, to pewnie dużo potrzeby nam czasu, gry, tych meczów, sezonów w ogóle zwanych dużo pokoleń piłkarzy, żebyśmy z nimi rywalizowali na równym poziomie, bo co by nie mówić, Crystal Palace to jest raczej zespół z dołu niż czołówki Premier League, więc to tym bardziej może boleć takiego polskiego kibica, ale no zobaczymy, bo też nie jestem przekonany, że Lech by przegrał na przykład na, nie wiem, na 10 spotkań, czy Lech by wszystkie przegrał z Crystal Palace?
0: No. Myślę, że mógłby na 10 spotkań jeden wygrać, ale przy dużej dozie szczęścia i dobrej obronie przede wszystkim.
1: I może jeszcze w Poznaniu.
0: Też mi się wydaje, że raczej w Poznaniu. Teraz mamy przerwę na kadrę i to będzie bardzo długa przerwa, bo aż 3-tygodniowa, a po tej przerwie Lech zmierzy się we Wrocławiu ze Śląskiem, z którym przez ostatnie 16 lat wygrał 2 razy we Wrocławiu, niezależnie od formy Śląska.
1: Teraz mi się te wszystkie mecze przypominają, jak tutaj Artur Rutko w Pucharze Polski sobie piłkę do bramki chyba wbijał, jak... Czy w tej chwili chyba też aż tak do środka śmiesznie piłkę wybił, potem padła z tego bramka.
0: Tak.
1: No jest trochę tych wspomnień, też chyba sezon mistrzowski, jak zdobyliśmy mistrzostwo, tam chyba wynik goniliśmy i w końcu zgadliśmy.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że w sezonie mistrzowskim, ale mówisz o poprzednim mistrzowskim, no, 24-25?
1: Tak, no bo
0: było. A, faktycznie, tak, było. Tam było, że Lech przegrywał 2-0, potem było 2-1, no ale ostatecznie Lech przegrał 3-1. Taki mecz w ostatnich latach, który Lech we Wrocławiu zagrał dobrze, no to, czy dobrze, wynik był dobry i skuteczny, no to było 1-0 właśnie w sezonie 21-22, gdyby też Lech zdobył mistrzostwo i wtedy Michał Skóraś trafił po swojej kontrze. No a tak, no to mówię, że raczej Śląsk i Śląsk Wrocław i ogólnie Wrocław to nie jest zbyt teren miły dla Lecha. I jeszcze posłuchamy sobie na sam koniec, co tej przerwie długiej mówi Filip Jagiełło, no bo on akurat jest zadowolony z tej przerwy.
2: Wydaje mi się, że potrzebujemy trochę tej przerwy, bo mieliśmy natłok tych meczów, zagraliśmy chyba najwięcej ze wszystkich zespołów w Polsce w tym sezonie i fajnie będzie trochę odsapnąć od tych meczów, od tych podróży, bo naprawdę ostatnie tygodnie to mało gdzieś tam z rodzinami jesteśmy i wiadomo, kochamy to, co robimy i chcemy jak najwięcej grać, ale czasami te parę dni wolnego i takie spędzenie po prostu z najbliższymi też jest fajne.
1: To prawda, grali najwięcej ze wszystkich klubów w Polsce, więc to na pewno słyszałem, widziałem, że Lech teraz ma tydzień przerwy, potem treningi, sparing i potem przygotowania do meczu ze Śląskiem. Mnie ta przerwa nie cieszy, bo nie ma czego oglądać w telewizji.
0: No niestety...
1: Trzeba oglądać kadrę Polski.
0: Zostaje nam tylko kadra Polski, co chyba z bólem będziemy musieli uczynić oglądając jej mecze.
1: Ale jeszcze na przykład darty, jeśli teraz jest ważny turniej w następny weekend.
0: To też jest dobra opcja.
1: Polacy grają. I, ale nie ma słów narciarz. To właśnie dzisiaj rozmawiałem z kolegą i mówiliśmy, że czekamy na powrót Skotów. Ale przecież też są te mistrzostwa Europy w siatkówkę.
0: No właśnie, a Polska będzie grać teraz półfinał ze Słowenią i ten mecz bodajże w sobotę, o ile się nie mylę.
1: I chyba w sobotę finał, a my nie gramy jutro?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że finał jest w niedzielę, ale to jeszcze sprawdzę. No dobra, pogadaliśmy trochę o Lechu, nawet całkiem sporo, a za chwilę powiemy o drugim pucharowiczu z Polski, czyli o Jagiellonii, a jeszcze wcześniej powiemy o jej meczu z Legią, który dla zespołu z Białegostoku nie zakończył się zbyt dobrze.

0: Radio Meteor.
1: Białystok, ulica Słoneczna, nie wiem, nie pamiętam czy...
2: Słoneczny Białystok w Słonecznej ulicy.
1: Tak jest, nie pamiętam czy było wtedy słonecznie w Białymstoku w niedzielę, ale...
2: Nie, było pochmurnie.
1: Tak, no w całej Polsce chyba padało właśnie tak. W niedzielę, to był bardzo zły dzień dla polskiej pogody. Jagiellonia grała wtedy z Legią Warszawa, Jagiellonia ten mecz przegrała aż 1-3, to był trzeci mecz rzędu, który Jagiellonia przegrała w ogóle ostatnio w piłkę nożną, więc można... Właśnie trzeba pewnie było szukać trochę, żeby zajeść tą pasę poprzednio, ale no to dosyć dziwny widok i też Jagiellonia przegrywa w nie najlepszym stylu.
2: Ja bym powiedział, że Jagiellonia przegrała ten mecz na własne życzenie, bo wszystkich trzech bramek dało się zdecydowanie uniknąć, bo pierwsza to była znowu dziwna parada Sławomira Abramowicza w kolejnym meczu.
1: Czy on się poślizgnął, czy on się kładł w ogóle przed tym zawodnikiem?
2: On po prostu źle wyliczył moment, bo on chciał chwycić piłkę i on źle wyliczył po prostu ten moment.
1: Padało jakby w ogóle tego nie kontrolował.
2: Wydaje mi się, że mógł faktycznie nie kontrolować, tak czy siak, no też nie porozumiał się ze swoim obrońcą, który też biegł do tej piłki i się no też nie dogadali, kto mają tam wybić, no i ostatecznie trafił w nogi jednego z legionistów i generalnie no spekulował rzut karny, który wykorzystał Rafał Augustyniak, wielki wykonawca rzutów karnych w Legii, najlepszy. Potem był gol samobójczy Nika Pereca, też w takiej dziwnej sytuacji, gdzie strzelał Jan Kuchta i strzelił Pereca, a piłka się wturlała do bramki.
1: Tak, pamiętam.
2: Potem był rzut karny dla Jagiellonii po interwencji Hindrisha, z kolei dosyć też niefrasobliwej, gola strzelił Jesus Imaz. No i Jagiellonia generalnie atakowała i wspomniany Imaz, który w sumie... Ja uważam, że on i Isak to jest ta sama sprawa aktualnie, bo oni są tak samo nieskuteczni i tak samo mają duże zasługi dla swoich zespołów i tak samo są już wiekowi.
1: Wiesz co, ja widziałem ostatnio, no dzisiaj w sumie, że Imaz ma tylko chyba 4 bramki i wszystkie 3 w karnych w tym sezonie.
2: Imaz, tak?
1: Tak, no to trzeba no tak. To zweryfikować, ale no nie strzela.
2: Tak, ma, bo ja właśnie widziałem tą statystykę.
1: No. Dosyć niesamowity i w tym meczu miał taką dobrą setkę
2: miał,
1: w sumie w
2: sam na sam.
1: Połowie z Hindrichem, tam w ogóle Hindrich już tak leżał, wtedy taki case Trudowskiego i Aniero, no i się skończyło bardzo podobnie jak w tamtym meczu.
2: No bo Jesus Imaz z niewiadomych przyczyn chciał go, nie wiem, przerobować, czy co to miało być?
1: Dosyć dziwne, no pewnie my byśmy to zrobili lepiej.
2: Raczej tak.
1: Nie mówię całkiem serio, podobałoby tylko po długim słupku strzelić. Potem Paweł Pszołek ustalił więc na 3-1.
2: No i też po dziwnej sytuacji.
1: Bardzo to wyglądało komicznie, szczególnie to, że wpadł w słupek, noga bolała, potem pek, noga bolała, potem się cieszył, potem znowu noga bolała, ale nie strzelił, tylko nie
2: strzelił. To na adrenalinie po prostu, wiesz,
1: tak,
2: się cieszył.
1: Myślałem, ale... że już

0: i wyrzucił go tak mocno, że piłka się odbiła od murawy i chyba przeleciała nad Abramowiczem. No tam się w ogóle jakieś cuda działy w tym meczu.
1: Zła murawa było złe wszystko, no ale Jagiellonia w sumie zbyt nie istniała w tym meczu. Miała tę sytuację, ale no nie wiem, no to jest trzeci mecz Siemieńca od afery SMS-owej i trzecia porażka, więc...
0: Widocznie telefon już nie dzwoni, dlatego tak tutaj takie wyniki. No ale na serio, no jest Jagiellonia...
1: Ja mam plus, Eryk Kozłowski zagrał dobry mecz.
0: Tak, no zresztą kolejny, bo to jest kolejny ten młody, kolejny młody piłkarz z Białegostoku, który tutaj nam wypływa po... Pietuszewskim i Mazurku.
1: A myślisz, że Jan Urban się udział na młodych piłkarzy? Ja nie wiem, opatrz, no bo Pietuszewskiego nie powołał długo do kadry, teraz jest podobny jak jest Mazurka i tak samo pewnie może być z Kozłowskim.
0: Nie wiem, może...
1: Ale wzięła Abramowicza w sumie, więc by się zgadzał z tą teorią.
0: No właśnie, może, nie wiem, złamał nogę w Białymstoku czy coś w tym stylu. Trzeba by sprawdzić. No tak, Jagiellonia jest w takim troszeczkę kryzysie, ale wydaje mi się, że znając trenera Siemieńca raczej po przerwie reprezentacyjnej, myślę, że wyjdzie na dobre tory i też echa tej afery SMS-owej już trochę przebrzmią. I myślę, że
1: no,
0: płyn...
1: No jest nowa afera w tak zwanej polskiej piłce, więc już...
0: A o tym powiemy jeszcze przy powołaniach.
1: Ale w ogóle nie ma ciężki mecz na dzień dobry, bo Górnik zawsze na nich czeka.
0: No tak. Ale kiedyś Górnik musi przegrać, więc
1: tak, to prawda. Chyba, że już nikt nie przegra. To tak może
0: a co
1: być.
0: Jeżeli przegra?
1: No Ziemowit Dziapa, znany ekspert, mówił, że Legia już nigdy mecz nie przegra. I
0: przegrał.
1: Przegrał dwa mecze z rzędu.
0: Jeżeli Ziemowit będzie na audycji za tydzień albo w najbliższym czasie, to skonfrontujemy go z tą opinią. A tymczasem ja bym przeszedł do meczu w Pireusie, który Jagiellonia zagrała. No i w pierwszej połowie Jagiellonia zagrała bardzo dobry mecz według mnie.
1: Tak, tylko że problem jest taki, że mecz ma dwie połowy.
0: No i właśnie w tym jest problem, a w drugiej połowie Jagiellonia po prostu nie istniała, a zespół z Pireusu całkowicie kontrolował przebieg wydarzeń. Warto podkreślić, że w drugiej połowie Jagiellonia nie oddała w ogóle strzału na bramkę.
1: To dosyć komiczne jest i myślę, że te dwa minuty jest taki najmniejszy wymiar kary, który jako sprawił zespołowi z Białegostoku. No, pierwsza połowa, jak mówiłeś, faktycznie dobrze się to oglądało, przyjemnie. Były w ogóle momenty dłuższe czasami, gdzie Jagiellonia przeważała i to na słychać do defensywy zespół z Grecji. Ta bramka też taka trochę w sumie zadrżona, to na 1-1, ta trochę przypadkowa pana Gonzaleza.
0: Ale tam też Sławomir Abramowicz po raz kolejny odbił piłkę prosto przed właśnie tego Gonzaleza, który no, dobił po prostu.
1: Tak. No gorszy okres Abramowicza, ale jak widać, to wystarczyło, żeby być pochłaniał do polskiej...
0: Jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że nie było kogo po prostu.
1: Nie, no jak? To jest, że polskich bramkarzy możemy wymieniać tę zmianę.
0: No kibice Korony na Twitterze kłócą się ze mną, że Xavier Dziekoński powinien być powołany.
1: A myślicie, że byłby lepszym pikiem niż Abramowicz?
0: Mi się wydaje, że mimo wszystko nie.
1: Mi się wydaje, że mimo wszystko tak.
0: Okej, to jeszcze o tym pogadamy przy temacie powołań. No generalnie Jagiellonia niestety ten mecz przegrała 2-1. Chociaż tutaj też w pierwszej połowie były takie sytuacje, że wydaje mi się, że można było je wykorzystać.
1: Było można i może byłoby 2-0 i byłoby lepiej się bronić, a tak to tylko rankingarze są bardzo, bardzo źli.
0: No, generalnie kolejny mecz Jagiellonii widzę Europy to będzie spotkanie z Arad Armenia, z Armenii, więc tutaj wydaje mi się jeszcze w dodatku u siebie, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba liczyć na 3 punkty zespołu z Białegostoku.
1: Skąd jest ten zespół Armenia z Armenii?
0: To jest mistrz Armenii bodajże.
1: No, to jest Armenia zawsze była ciężkim rywalem. Tak. Historycznie, więc wiesz.
0: Zobaczymy, jak będzie. No myślę, że to tyle w temacie zespołu z Podlasia. Teraz zagra nam Harry Styles, a za chwilę powiemy sobie o meczu Korony z Rakowem Częstochowa, który, co myślę, nie jest zaskoczeniem, w ostatnim okresie częstochowianie przegrali.

0: Korona Kielce wygrała w sobotę 3-2 z Rakowem Częstochowa i Raków poniósł którą porażkę, trochę ich już było, 8. porażkę w tym sezonie.
1: Ale ligowym czy
0: ligowym, oczywiście.
1: Jeszcze tam były porażki przecież w Lidze Konferencji.
0: No tak, czyli łącznie chyba z 10.
1: A ile przegrali w Lidze Konferencji?
0: Na pewno z Hajdukiem. Jedną.
1: I jeden z tym zespołem z...
0: I chyba jeden... Nie, z Hammarby nie przegrali, czyli 9 porażek.
1: No to i tak spore, tylko że mamy 9.
0: No tak.
1: Miesiąc w roku. Ten mecz, no tutaj był potencjał może na coś więcej niż tylko i wyłącznie porażka, ale no zawodnicy Rakowa sami sprawili, że nic z tego nie wywieźli, bo Raków tak przeciekał w defensywie, jak nikt by sobie tego nie wyobrażał. Wszystkie bramki były przyzwyczajone tym, że Korona miała zbyt dużo miejsca, albo zawodnicy Rakowa sobie po prostu uzupełnili sobie życie. Jak na przykład przy bramce znajdę do zarabi przy rzucie karny. No przecież tam taki głupi faul z Farnasa, taki niepotrzebny. Okazało się, że to miał być rzut wolny, potem to ostatnio, że to był rzut karny, no i ten rzut karny zakończył się bramką. Potem w ogóle to jest dla mnie absurdalne, Carlos Amaya. On sobie biegnie od głowy Camilo. Nikt go nie atakuje.
0: No to,
1: a to jest 4 rywali.
0: To była właściwie akcja jak na boisku treningowym, jakby potem, tyczki
1: mijał. A potem jeszcze strzała i Trollowski przed tym klęka i po prostu biłka mu na dękanie przylatuje.
0: No
1: jak mi to wytłumaczysz?
0: No nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, no chyba, że przyjmiemy, że zawodnicy Rakowa to tak naprawdę tyczki te treningowe, no bo tak z taką łatwością je Camilo Mena mijał. No i trzecia bramka, moim zdaniem to jest jeszcze głupszy rzut karny niż pierwszy, bo po prostu, ja nie pamiętam, czy to był Sfarnas, czy kto, ale chyba...
1: Pieńko.
0: Pieńko po prostu postanowił wykonać chwyt zapaśniczy w stosunku do piłkarza Korony. No i sędzia jakimś dziwnym trafem podyktował rzut karny. No, ja uważam, że gdyby Raków nie tracił tak absurdalnych bramek w tej obronie, no to wyglądałoby to już zupełnie inaczej, ale po prostu obrona tego zespołu jest moim zdaniem, może to jest kontrowersyjne stwierdzenie, ale uważam, że nawet Radomiak ma lepszą obronę aktualnie, mimo wszystko. Że to jest najgorsza obrona, jeżeli bierzemy pod uwagę potencjał w Ekstraklasie.
1: O, no ciężki statement, nie wiem jak się tego bronić, nie wiem czy to jest obrona gorsza niż Radomiaka. Myślę, że na pewno są tutaj zawodnicy, którzy mają mocniejsze nazwiska i mocniejsze CV, bo jednak
0: tak,
1: Swarnas...
0: właśnie o to mi chodzi.
1: Chyba raz nawet był wybrany najlepszym stoperem całej polskiej ligi.
0: Tak.
1: A generalnie od kiedy ja tutaj widzę, to rok w rok jest w tej topowej piątce stoperów, która zawsze jest na gali nominowana. Nie wiem, co się z tym zawodnikiem dzieje. Rakowitan też miał potencjał na lidera, takiego Arsenicia, który był w formie rzecz jasna, ale to się totalnie obecnie nie sprawdza.
0: No, oprócz tego, no Kasper Twerowski, czyli najlepszy bramkarz.
1: Kasper Twerowski to nie ma tak, że wybrał jakąś fajną super sytuację, a potem jakąś przedmiotową szmatę.
0: To prawda, ale on chyba był najlepszym... Czy on nie był czasami w zeszłym albo 2 lata temu najlepszym bramkarzem sezonu? Tak mi się kojarzy.
1: On chyba był wtedy jak z Mrozkiem rywalizował i były dyskusje, ale chyba...
0: Czyli 24-25.
1: Został w końcu.
0: Tak.
1: Tak, ale no dużo osób właśnie go typowało. Ja też nie rozumiem, jak Tomasz Pieńko może grać na wahadle. Zawodnik, który nie nadaje się na wahadłowego w ogóle. On no, fatalnie broni. W sensie on nie jest dobrym piłkarzem, tylko że jego potencjał jest zabijany. Jak on wygrał
0: on jest skrzydłowym po prostu.
1: Tak, albo na 10 po prostu, albo no jako fałszywy napastnik.
0: Tak.
1: Jego potencjał jest zabijany na tym wahadle, bo on totalnie nie umie bronić i chyba nawet nie jest zawodnikiem lewonożnym.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że on jest stawiany na tym wahadle tylko i wyłącznie z braku Raku, ponieważ Raków nadal kolejny trener przyszedł i kolejny trener chce grać usilnie wahadłowymi, bo tak grał Marek Papszun i no już się, bo my mamy wrażenie, że my właściwie mówimy to co audycję,
1: to
0: nie? Że, przepraszam, że tylko dokończę, że po prostu Raków nie ma piłkarzy na granie wahadłowymi, a i tak usilnie próbuje nimi grać, bo jest jeszcze z drugiej strony Giancarlo Silva, który jest cieniem po prostu piłkarza z poprzednich sezonów.
1: Przecież Kaczmarek, to on w Radomiaku grał chyba na 4 obrońców.
0: Grał.
1: I na pewno grał na 4 obrońców w Lechii, jako z nią.
0: To na pewno,
1: tak. Ekstraklasy.
0: No, Konrado grał jako lewy
1: obrońca. Po prostu pan Świerczewski mówi, że tak gramy taką formację, my jej nie zmieniamy, bo tak wychodziło za pana Papszyna. Musi być napastnik, który bramek nie strzela, bo to jest bardzo ważne w piłce nożnej.
0: Niestety Machir Emrewi jakieś bramki strzela, więc tutaj, no... Ten warunek nie został spełniony.
1: Ale jest napastnik wysoki walczący Patryk Maków.
0: Ale też strzela bramki, czyli też źle.
1: No i coś, problem jest. Ale co do wahadłowych, to faktycznie na ławce jest tylko pan Perowicz, którego no, zbyt dobrze nie znamy.
0: No zagrał mecz z tym, z Zagłębiem, nie Zagłębiem, z Górnikiem Zabrze, w którym został ściągnięty po 45 minutach, bo tak źle grał.
1: I jeszcze jest Jędrka, który mógł grać ewentualnie na prawym wahadle, wtedy na lewe Carlos, ale no jaki to ma sens. No ale tak samo też nie widzę żadnego lewego obrońcy. tej kadrze, jakby trzeba było grać na czwórkę, więc no, generalnie ktoś zawiódł w tym Rakowie, bo o tym no, jak zwykle kontuzjowany w sumie to nie jest nic nowego. Nie wiem, co tam się dzieje i będzie trudno, żeby się z tego kryzysu wybić, bo tak jak mówiłem, właśnie mówiłem o tym KS-ie Śląska, że po tym sezonie wicemistrza, że jakbyśmy kolejna porażka, no ale oni się odbiją, no w końcu się odbiją, tam są dobrzy piłkarze, dobrzy trady, no i tak dalej, no i tak wiesz, no, o ile dobrze pamiętam, to chyba do przerwy zimowej mieli 11 punktów, 13, jakoś tak chyba było.
0: Tak, ale po przejęciu przez Ante Simundże zaczęli faktycznie grać.
1: Ale okazało się, że te 13 punktów to było
0: tak,
1: za mało.
0: Za mało było, po prostu zabrakło im czasu, bo ten czas, który zmarnowali jesienią, po prostu za trenera Simundży już nie dali rady tego zniwelować i tutaj faktycznie, no, na szczęście dla Rakowa ta strata do pierwszego Hehe Śląska, który jest na 15 miejscu, pierwszym bezpiecznym, no nie jest dużo, bo to są 3 punkty, ale no nie wygląda to najlepiej i z jednej strony moglibyśmy oczywiście powiedzieć, że Raków to jest klub, który teoretycznie, no, ma lepszych piłkarzy niż ówczesny Śląsk, ale z drugiej strony większość tych piłkarzy, no to są po prostu zawodnicy, którzy w tym Rakowie po prostu się zasiedzieli, a część piłkarzy to są piłkarze, którzy są po prostu słabi.
1: Raków ma 9 meczy ligowych do końca tego roku, tak. No i terminarz nie wygląda zbyt dobrze, bo teraz biegając potem u siebie, to jest zawsze ciężki rywal, nie wiadomo, czy jakiś GKS wylosuje. Potem Wieczyste na wyjeździe, potem Wisła Kraków na wyjeździe, Wisła u siebie nie przegrała w ogóle. Potem Pogoń, która jest taką czarnym koniem, tylko wodą, która gra bardzo dobrze. Potem Legia, potem Widzew Łódź, potem Piastki, który zawsze groźny. No, potem Radomiak, Wisła, Płock i tylko to działa się na końcu, tak wyglądają tak w miarę przyzwoicie. No, czy to jakieś, no na pewno jakieś punkty Raków zdobędzie, no ale czy to będzie więcej niż 10 punktów?
0: Ja bym stawiał, że wygra z Wieczystą mimo wszystko. Wydaje mi się, że z Widzewem może powalczyć i z Pogonią, ale reszta no to raczej porażki.
1: Czyli Myśliw będzie powyżej 10 punktów, zdobytych jeszcze tą
0: przed przerwą zimową.
1: Tak, no do końca.
0: A jeszcze
1: roku.
0: Wisła Płock, Radomiak, no powiem, okej, z Radomiakiem może wygra. Wydaje mi się, że będzie 9-10 punktów.
1: Czy nie będzie więcej?
0: Nie.
1: Okej.
0: Czyli będzie w okolicach i tak strefy spadkowej. No, być może ostatnie miejsce.
1: Będzie
0: nawet.
1: Wojtek 12-13 punktów. Po niecałych 20 meczach.
0: No, chyba, że będzie jeszcze jedna zmiana trenera, co by mnie nie zdziwiło.
1: No,
0: jeżeli trener Kaczmarek nie będzie...
1: I sytuacja?
0: No nie, ale wydaje mi się, że być może będzie tutaj grany scenariusz, w którym zostanie zatrudniony trener strażak, tak zwany.
1: Dobra, to chyba tyle o Rakowie. Coś o Koronie jeszcze?
0: No, Koronie możemy powiedzieć, że tutaj wygrała mimo wszystko dzięki bardziej pomocy Korony, przepraszam, Rakowa, ale uważam, że dobry mecz i tak Korona zagrała. Jest 6 miejsce, czyli całkiem nieźle. No i na razie te dyskusje o zwolnieniu trenera Zielińskiego chyba trochę ucichły, aczkolwiek no trzeba przyznać, że no nie wiem, ja takie jakieś mam wrażenie, że te mecze są takie, no nie przekonuje mnie to do końca.
1: Znaczy ja wiem, no ostatnio w ostatnich 5 spotkaniach nie, chociaż w sumie Korona ma tylko, teraz tak patrzę, to jest Korona, tak, no ostatnio tylko, ostatnio od okresu ona przegrała tylko jeden mecz, 2 mecze w tym sezonie przegrała.
0: Ja wiem, tylko no jakoś to tak mi chodzi
1: z Jagiellonią i z Górnikiem.
0: Wiesz co, mi chodzi bardziej o styl gry, wiesz, bo tym stylu gry no ciągle jest tak, że kiedy Korona strzeli gola, to po prostu się cofa. A według mnie możliwości są większe niż takie granie.
1: Ja myślę, że Korona już by nie grała tylko i wyłącznie lepiej przez to, że te transfery, te jak na przykład Kamil Omena, były trochę na ostatnią chwilę, czy nawet
0: no,
1: Michael
0: tak
1: Omeyo. Oni się muszą z tym zgrać, bo naprawdę ten zespół ma na papierze, to jest bardzo duży potencjał.
0: No
1: i
0: właśnie
1: tam jest, mówię. Więc mi się wydaje, że Korona będzie grała lepiej z kolejki na kolejkę. Tak mi się to wydaje. Masz Helebrandę, masz Kupczyka, który jest coraz lepszym zawodnikiem. Masz Stemistiego, który jest takim idealnym, takim goleadorem. Masz bardzo mocne skrzydła, może tutaj brakuje jakości w obronie, ale Rubezić dobrze wygląda, że zaczyna dojeżdżać.
0: A wiem, Mosul też w tym meczu z Rakowem wyglądał w miarę.
1: Tak, no i Długosz bardzo dobrze w tej prawej obronie. Lingr, w ogóle o nim zapomnieliśmy,
0: tak.
1: A ma dobre wejście naszej polskiej ligi.
0: No, bramka z Wisłą bardzo, bardzo ładna. Ja bym powiedział tak, że faktycznie teraz ta jakość jest taka, że też mi się wydaje, że mimo wszystko Korona będzie sobie radzić tak właśnie w okolicach 5-6 miejsca. No i też właśnie nie musi grać już na przykład Hubert z Woźny, tylko gra Michael Ameyo czy Kamil Omena, to umówmy się, jest dosyć duża różnica.
1: To prawda.
0: No dobrze. Kolejny mecz, jeszcze tylko wspomnę, Korona zagra z piątą Pogonią, więc pojedynek piątego i szóstego zespołu w tabeli.
1: Teraz w sobie nie mieliśmy swojej tym, ale może powiedzieć kilka słów, że Pogoń jest w gazie, oprócz porażki z Legią. Ta gra tam tak po cichu, Pogoń jest coraz wyżej i ta gra wygląda bardzo dobrze. Jordi Sanchez w ogóle nie przestał strzelać bramek, dosyć dziwnie, teraz bardzo ładną bramkę zresztą zdobył. I ta gra wygląda całkiem.
0: Myślę, że Pogoń aktualnie jest drużyną, która jednak powalczy o te puchary, że to jest jeden z tych kandydatów do tego piątego miejsca, bo tak jak mówisz, ta gra wygląda coraz lepiej i wydaje mi się, że tylko tak będzie, bo mimo wszystko ma na tyle dobrych piłkarzy, że powinno to jakoś pójść. Do tego wydaje mi się, że trener Garcia, czyli były szkoleniowiec chociażby Celty Vigo czy Ajaxu, no jednak mimo wszystko wie, o co w tym fachu trenerskim chodzi. No dobrze, jeżeli chodzi o ligę, to tyle, a za chwilę jeszcze porozmawiamy sobie o powołaniach Jana Urbana na mecze Ligi Narodów, które rozpoczynają się już w piątek, ale to za chwilę.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Mamy okres, w którym zbliżają się mecze kadry. No, niestety. Ale i tak musimy ten temat poruszyć, mianowicie temat powołań do reprezentacji Jana Urbana. No bo trochę się kontrowersji pojawiło, aczkolwiek ja uważam, że trochę są one przesadzone mimo wszystko.
2: No, cokolwiek by tam się nie działo, te liczby powołanych zawsze byłyby kontrowersje.
1: No tak.
2: Bo tacy już jesteśmy, że tych 50 graczy na tej natli się nie wmieścimy, którego by tutaj każdy niezależny ekspert, czy taki zasteczki kanapowy by sobie go chciał zobaczyć w tej kadrze. Ale tutaj są mniejsze, większe kontrowersje. Mi się wydaje, że tutaj są mniejsze kontrowersje i naprawdę Jan Urban dobrał tą taką kadrę solidną. Ja ewentualnie mam takie trzy gry, które bym podmienił, ale do tego to chyba dojdziemy wspólnie. Bramkarze Buka, Kochalski, miał być Grabara, nie ma kontuzji, miał być Drągowski, nie ma kontuzji, jest Sławek Abramowicz.
1: Jest Sławek Abramowicz, o którym mówiliśmy na początku audycji, że jest w słabej formie i niektórzy jednak oczekiwali, że powołany będzie na przykład Xavier Dziekoński z Korony. Tu jest w dobrej formie, aczkolwiek ja bym nie powiedział, że jest aż tak dobry, żeby go powoływać, mimo wszystko.
2: No nie ukrywajmy, no czy to by był Abramowicz, Dziekoński, tak pewnie Murawy nie powącha.
1: Dokładnie.
2: Mi się wydaje, że no pewnie zdziwię się, jeśli tak nie będzie, ale mi się wydaje, że wszystkie cztery mecze pewnie Bułka rozegra, bo Kochalski też nie jest chyba ten poziom, żeby wskoczyć i bramkę, to jest nadal bramka z wieczystą. Tej Kraków drużyny, która jest przedostatnia w polskiej ekstraklasie, więc to nie jest nic powalającego i mi się wydaje, że możemy iść dalej.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że Łukasz Skorupski nie został powołany, ale on po pierwsze wrócił po koruntuzji, a po drugie gra słabo.
2: No. Dokładnie tak.
1: Przechodzimy do tematu obrońców. Jan Bednarek, Mati Kasz, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, myślę, że tutaj bez większych kontrowersji. Wojciech Mońka, pierwsze powołanie do reprezentacji młodego stopera Lecha. Po pierwsze gratulacje, a po drugie chyba zasłużenie i to zdecydowanie.
2: Tak, to prawda, zasłużenie. Chociaż Jan Urban już tutaj trochę tak się, że tak powiem, napatoczył kibicom Lecha, bo powiedział, że gdyby Ziółkowski grał, to Ziółkowski byłby w kadrze, a Mońki by nie było w tej kadrze.
1: Szczerze mówiąc, ja uważam, że Jan Urban, że wypowiedzi Jana Urbana generalnie trzeba brać przez palce, dlatego że wydaje mi się, że on tak mówi, żeby po prostu nie było, że mu kibice i dziennikarze powołują ludzi.
2: No, pewnie tak. Dalej jeszcze jest Potulski, Puchacz, Wiśniewski, Norbert Wojtuszek. Jak dla mnie to wygląda bardzo przyzwoicie. Jedyne, co może bym zmienił, to tak przyszłościowo może bardziej Kędziorę za Gurgula.
1: No też mi się wydaje, że
2: mamy tutaj tylko jednego lewonożnego stopera.
1: Można było wymienić.
2: I Gurgul mi się wydaje, że nawet jakby po prostu był, żeby być tą kadrą, że może sobie wejść w jednym meczu na jakieś, na przykład jedną połowę, byłoby to bardzo spoko.
1: Wiesz co, argumentacja jest taka, że trener Urban też nie chce zabierać kadrze U21 piłkarzy w takim stopniu, ale można się tutaj kłócić, no bo umówmy się, że kadra U21 to jest tylko kadra młodzieżowa, prawda?
2: No dobrze, na przykład zabrał też Urbańskiego czy Nowaka, do których przejdziemy. Mi się wydaje, że raczej żaden z tych dwóch zawodników nie będzie zawodnikiem pierwszego wyboru i będzie pełnił pewnie podobną rolę, jaką by Michał Gurgul pełnił w pierwszej kadrze.
1: Zapewne. Ja bym też powiedział, że może Norberta Wojtuszka bym nie powoływał, no bo jest raczej średni powołanie. To też jest dobre pytanie, no właśnie.
2: No jest tutaj Frankowski, widzę też, to może grać przecież Michał Skóraś, więc akurat to prawda, tutaj można było kogoś innego powołać, bo faktycznie to wahadło prawie nie wygląda najgorzej.
1: Przechodzimy do pomocników. Przemysław Frankowski powrót do kadry, bo w czerwcu go nie było. Jakub Kamiński, Wiktor Nowak i to jest, myślę, warte podkreślenia, bo Wiktor Nowak w Lidze Czeskiej ma 4 gole i 1 asystę.
2: I grał w Lidze Mistrzów.
1: I grał w dobrym klubie w Slavii Praga. Ja myślę, że bardzo dobre jest to powołanie tego młodego piłkarza, bo w ogóle jego kariera jest bardzo ciekawa, dlatego że on jeszcze niedawno przecież grał w Zniczu Pruszków w pierwszej lidze, jeszcze 2 lata temu.
2: To prawda, no rok temu grał w Wiśle Płock, gdzie chyba nie miał być zawodnikiem pierwszego wyboru. Górnik w ogóle zrobił fajnie, że to było, kupił właśnie ze Znicza, nie zagrał w mecz w ogóle w Górniku i odszedł za dobre pieniądze do Slavii Praga, więc...
1: No i wszyscy zadowoleni, i Górniki, i Wiktor Nowak.
2: I Wisła Płock też pewnie miała zawodnika z niską pensją, który im robił robotę.
1: Dokładnie. Marcel Reguła, kolejny debiut w reprezentacji. Marcel też w tym sezonie bardzo dobra gra w Zagłębiu, które, umówmy się, no jest raczej średnią drużyną. I to właśnie Marcel tą drużynę ciągnie. No ten transfer do Borussii Dortmund ostatecznie się nie wydarzył. Ale sam też Reguła mówił, że nie czuje się do końca przygotowany.
2: Językowo,
1: tak, dokładnie. Też mi się wydaje, że fajnie, że ten Urban powołał Regułę. Michał Skóraś, Bartosz Sisz.
2: No. Nie wiem, jak ogląda, szczerze mówiąc.
1: Też nie wiem, bo nie oglądam nic duńskiej.
2: No ale jest tu zawsze. Jakby tutaj był Bartek Mazurek, myślę, że piłkarsko byłoby lepiej. Nie wiem, ale na pewno byłoby lepiej. Chodzi o potencjał, o przyszłość polskiej kadry i o zadowolenie ogólne kibiców.
1: Generalnie wydaje się, że no Bartosz Mazurek ma jakoś ale dwa razy to, większy potencjał.
2: Zobaczymy to śnieżę, to jest jedyną szóstką w sumie w tej kadrze.
1: To też
2: Mazurek
1: prawda.
2: Jest taką ósemką.
1: Ósemką więc. Bardziej, no.
2: Nawet nie wiem, jaką inną bym szóstkę musiał powołać, żeby to wyglądało.
1: Jadka Mujawskiego.
2: No nie wiem, ale tak, kto jest tą kolejną szóstką?
1: No właśnie nie ma.
2: Patryk Dziczek,
1: okej. Okay. Nawet ciągle aż tyle dobrze, żeby, na tyle dobrze, żeby grać reprezentację. Według mnie nie.
2: A kto ty jest lepszą szóstką?
1: No właśnie nie ma i w tym jest problem.
2: Damian Szymański, Radek Murawski.
1: Może nie kontynuujmy tego wątku, może.
2: To Zubal mógłby tam się idealnie na tej roli sprawdzić.
1: Mógłby. Bo... Ja myślę, że byłby powołany.
2: Tak,
1: gdyby nie miał kontuzji.
2: Wydaje, że to na pewno byłby powołany na 100%, pewnie zamiast Kacpra Urbańskiego.
1: No i właśnie, bo Kacper Urbański też powołany i dobrze, ale ja bym powołał i Kacpra Urbańskiego i Kozubala, gdyby był zdrowy Antek.
2: Ja bym Kacpra na pewno Mazurka, bo to jest już bardzo podobne.
1: No i jeszcze Nikola Zalewski, Piotr Zieliński, nawet to raczej standard. No i przechodzimy...
2: co do tych szóstek, to przecież Urban chyba nie raz grał tak, że wszelkie pola grał u Zieliński najniżej, a obok niego Szymański. To są,
1: tak było, tak.
2: Znaczy ósemki, dziesiątki niż szóstki.
1: No generalnie umówmy się, że od czasów Grzegorza Krychowiaka w swoim prime, no to brakuje nam piłkarza, który by tak trzymał ten środek poleżej.
2: Hajpowany Krystian Bieli.
1: Który teraz gra w trzecioligowym Cardiff City, więc...
2: Ty, że nawet było, że tam pobił dzieciaka od podawania piłek?
1: Tak, bo chłopiec od podawania piłek postanowił nie dać piłki Bielikowi, no i trochę się ten Bielik zdenerwował. Ja bardziej Bielika pamiętam z tego, że przy bramce dla Francji na 3-1 na Mistrzostwach Świata w Katarze nie pobiegł do obrony i trochę się z niego ludzie śmiali. Zostali nam jeszcze napastnicy. Robert Lewandowski, Karol Świderski, a nie Karol Czubak. No, ludzie generalnie bardzo krytykują trenera Urbana za ten wybór i... No,
2: jeszcze Mateusz Żukowski.
1: Słusznie. Tak, ale od Mateuszu jeszcze powiemy. Chodziło mi o to, żeby się pochylić nad wątkiem Karola Czubaka, który znowu nie dostał powołania, a trener Urban argumentował to tym, że no... ten debiut w reprezentacji no nie był zbyt udany i właściwie nie miał on piłki w meczu z Ukrainą, natomiast z drugiej strony no, chyba Karol grał 3 minuty.
2: To chyba było powiedzieć, że odbił się od Ligi Belgijskiej.
1: No to prawda, no, aczkolwiek ta wypowiedź była trochę zmanipulowana.
2: Czasami milczenie jest złotem, tutaj by się to przydało.
1: W każdym razie wydaje mi się, że okej, ja rozumiem argumenty przeciwko Karolowi Czubakowi, bo to jest bardziej taki egzekutor, tak bym to ujął. To jest taki bardziej piłkarz, który żyje z podań i faktycznie do takiej gry kombinacyjnej.
2: A jaki piłkarzem jest Lewandowski?
1: No też jest, ale poczekaj, bo chcę po prostu tutaj rozwinąć ten wątek. Jest egzekutorem i faktycznie do takiej gry kombinacyjnej może niekoniecznie Czubak się nadaje, aczkolwiek z drugiej strony no, Karol Świderski strzelił w tym sezonie chyba jedną bramkę z Lechem. W dodatku po asyście Joela Pereiry, w dodatku takiej dosyć przypadkowej.
2: No jak on gra, to się ogląda generalnie mówiąc fatalnie grę Świderskiego.
1: No tak jak cały Widzew, też nie ukrywają. No w prezentacji oczywiście Świderski no strzelał te gole, natomiast czy powinniśmy się opierać tutaj na tym, że Karol Świderski strzelał gole 3 lata temu? No chyba nie.
2: Nie, ale przynajmniej miał już piątkę i buksy.
1: Ale Buksa gra teraz w Majorce bodajże i coś tam strzela, więc być może w listopadzie się pojawi. No i jeszcze Mateusz Żukowski, który w Magdeburgu gra dobrze, nadal strzela gole w tej drugiej Bundeslidze. No oby tak dalej. Myślę, że
2: są
1: to tyle.
2: Są popularne szwagry w kadrze polskiej, to jest też ważne.
1: To jest najważniejsze.
2: Oskóra się Mateusz Żukowski.
1: Dokładnie.
2: Przemysław Frankowski też mówiłeś powrót, nie? Bo
1: tak, nawet nie wiem, czy nie po roku. Chyba po roku nawet aż. Bo wydaje się, że na bar ze Szwecją też nie był powołany, wiesz?
2: Chyba tak, ale zawsze pamiętam, jak mówimy o każdą taką fajną zabawę, że typujemy jedenastkę na kolejny mecz i jakoś mi się nie sobie, żeby na kolejny mecz pan Urban zrobił najmocniejszy skład, ale możemy sobie wytypować taki najmocniejszy skład z tych graczy, jaki ty byś zaproponował teraz jako selekcjoner polskiej kadry. Co byś z tego Wojtek ulepił?
1: W ramce Bułka.
2: Też tak myślę, też będę o Bułkę.
1: Na prawej stronie...
2: Ale to rozumiesz, że na 4 czy na 3 stoperów?
1: No właśnie na 4. Ja wiem,
2: a
1: że...
2: Urban powiedział, że będzie grali na 3, ale...
1: No właśnie.
2: Gdzieś do mnie kolega dzwonił i mówił, że w kanale sportowym mówili, że może grać na 4. Więc nie wiadomo, jak będą grać.
1: nie siedzimy w głowie Jana Urbana niestety, więc się na ten temat nie możemy wypowiedzieć. No dobra, to na trzech mam wytypować,
2: jak
1: tak?
2: Chcesz.
1: No wolałbym na czterech.
2: Prosiłem się o najmocniejszy skład, więc...
1: Dobra, na czterech. Od prawej strony Mati Kasz, potem Bednarek, Kiwior i Tymoteusz Puchacz. Uważam, że zasłużył na pierwszy skład, bo jednak w tym eliminacjach do Ligi Mistrzów no, grał dobrze, jeżeli chodzi o ofensywę, ale też w defensywie.
2: Ale wiesz, tak trochę zaczynając z tematu, albo dobra, to możemy po tym jak skład wymienić.
1: Okej, potem w środku pola Kamiński.
2: Kamiński w środku pola?
1: Nie, w sensie na skrzydło, jako okay, skrzydłowy, okay. Sorry, bo to był skrót myślowy. W środku pola Wiktor Nowak.
2: Okej.
1: Okay. I Szymański. Z lewej strony Nikola Zalewski. Nie, sorry, tak, z lewej strony, jako lewy skrzydłowy.
2: Okej.
1: Okay. No i przed nim Zieliński i Robert Lewandowski.
2: Okej, okay, czyli to widzisz tak. Ja bym tak to widział tak, jak to nie zobaczcie. Podobam się informacji. 1, 3, 4, 2, 1. Ja myślę, że będzie grał w bramce Bułka. Myślę, że w obronie zobaczymy tutaj właśnie taką rozkminkę. Miałem, czy to będzie Wiśniewski, czy Potulski. I doszedłem do wniosku w mojej głowie, że to będzie Potulski, Bednarek i Kiwior. Na prawym wahadle będzie grał Mati Kesz, na lewym wahadle będzie to Nikola Zalewski. W środku pola zobaczymy, mi się wydaje, że ten jak będzie Slisz i Zieliński, nad nimi Szymański oraz Kamiński jako egzekutor Robert Lewandowski.
1: Ogólnie ten skład wydaje się, że jest dosyć bliższy niż mój temu, co wystawi Jan Urban.
2: Zobaczymy, to pan selekcjoner pewnie w piątek około 19.30 nas zweryfikuje.
1: Ale uważam, że jednak wystąpi Przemysław Wiśniewski jakoś tak.
2: A
1: czuję.
2: Tak, można.
1: Bo to jest ulubieniec Urbana.
2: To prawda, i też w ostatnim meczu bramkę ładną strzelił w ostatnim meczu kadry, ale zresztą Potulski chyba też strzelił bramkę na tym zgrupowaniu.
1: Tak, rzutu różnego.
2: Tak, ale chciałem ci powiedzieć o tym, że od kiedy zobaczyłem te filmiki z Pucharzem, jak jest na kadrze, to jakoś mi się wydaje, że jakaś taka mniejsza narracja wokół kadry, w tej przestrzeni medialnej się zrobiła, że
1: on...
2: osoba... To się tak bardzo tak ożywiła w sposób bardzo pozytywny.
1: Bo on generalnie, jak tak pamiętam, to on zawsze był takim dobrym duchem kadry, jak występował.
2: Wiesz, że było kontrowersyjne, ale teraz mi się wydaje, że faktycznie teraz taka, bardziej taką postać profesjonalisty przybrał i faktycznie jest mniej takich śmiechów w ogóle jego osoby i więcej takiego profesjonalizmu, jakby ludzie doceniają to, że jest taką pozytywną osobą w szatni, że jakiś zawsze tam żarcik, że w ogóle też fajnie ten filmik tam z fanami, nie wiem, czy tam widziałeś, że tam mówił.
1: A tego
2: tam,
1: nie widziałem.
2: Mówił, że tam dla każdego, z każdym sobie zrobić zdjęcie i spokojnie tam każdy może, więc na pewno to jest duży plus. I mi się wydaje, że to jest potrzebne. Polskie kadry szczególnie zaczęły się chyba też wejść mówić o tym, że jest afera się zrobiła w PZPN i to...
1: Afera nagraniowa, dlatego że pan Łukasz, jako ma nazwisko?
2: Wachowski,
1: czyli sekretarz generalny PZPN.
2: On chce być chyba tym w ogóle prezesem.
1: Tak, ale to za chwilę o tym powiemy. Nagrał w dosyć niefajnej dla prezesa Kuleszy sytuacji jego problemy z równowagą, powiedzmy ogólnie.
2: Jak go prezes chyba Małopolskiego Związku Piłkarzy do pokoju odprowadzał
1: tak
2: po kolacji z panem Gianem Infantino i kolejna afera wokół właśnie PZPN-u, kolejna afera alkoholowa. Nie tak dawno przecież myślimy, że transparent w Poznaniu łączy nas, WTA tutaj cytuję. I...
1: Niestety w obecnym PZPN-ie ten transparent jest bardzo prawdziwy.
2: I teraz taka afera, jeszcze nie tak dawno sam pan Kulesza był bardzo zły na tą oprawę i wlepił karę Lechowi Poznań. Teraz taka sytuacja.
1: Umówmy się, że im szybciej kadencja Cezarego Kuleszy się skończy, tym lepiej dla polskiej piłki, zwłaszcza tej reprezentacyjnej. Osobiście uważam, że no wiadomo, było to szukanie haków, ale Cezary Kulesza jest sam sobie winien, no bo no, z całym szacunkiem, jak ktoś jest pijany i sam daje się nagrywać, no to znaczy wiesz, o co mi chodzi, nie?
2: Że wiem, wiem.
1: Po prostu no, jego problem.
2: To prawda. Było jeść, tak powiem, z umiarem i wejść w pewnej chwili.
1: Było
2: koniec,
1: też się...
2: Nie?
1: Tak, koniec. Tylko chciałem jeszcze spuentować, że było też pić z umiarem, do czego was oczywiście zachęcamy, jeżeli jesteście akurat w takiej sytuacji, że możecie się trochę posilić różnymi piciami. No dobra, minuta po 22. Dziękujemy wam za uwagę, za ten keks. No bo kolejny dotyczący stricte ligi dopiero za 3,5 tygodnia. Dosyć dużo. 3 tygodnie. Nie wiem, jak sobie poradzimy z tym. A tak, no 3, tak, bo chodzi mi o to, że...
2: Generalnie wpada zawsze po 3 tygodnie po środzie, a nie 3,5 tygodnia.
1: A faktycznie. No sorry, my się tutaj trochę zamotałem. Ale no w międzyczasie chyba jeszcze jakieś będą audycje, prawda?
2: Zobaczymy, co zrobimy. Na pewno coś się będzie działo.
1: Na pewno się coś będzie działo. Być może powiem sobie o kadrze. Jeszcze tylko dodam, że Polska zagra dwa razy z Bośnią i Hercegowiną i ze Szwecją i Rumunią w swojej grupie.
2: Odwieczny rywal Szwedzi. Pamiętamy potop.
1: Pamiętamy też marcowe baraże i sędziego Sławko Vincicia.
2: Ja bardziej pamiętam potop.
1: Ja pamiętam i to i za to obydwu, nie mogę tych dwóch rzeczy wybaczyć Szwedom. Dobrze, dziękujemy. Dzisiaj byli z wami
2: Maciej Chwaliński
1: i Wojtek Piasny. Za chwilę Base from Space.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: No siemano, z tej strony MC Wiedział Nie Powiedział. Witam was bardzo serdecznie na Bass From Space. To już 9. odsłona naszego basowego poszukiwania najwspanialszych uderzeń w niskich tonach. I dzisiaj gość z tego miasta, można powiedzieć locals, MTM, poznański DJ, który swoją zajawkę na brzmienia UK określa jako mocno basowy, różnorodny, przede wszystkim pod względem rytmiki, ale też no i gatunkowo. W dzisiejszym seciku posłuchamy trochę junglu, trochę hard house'u, trochę też bardziej klasycznego techno czy hardcore'u. No co, ideą programu było to, żeby znajdować ludzi, którzy no nie ograniczają się w gatunkach, nie ograniczają się też w selekcji, więc to nie jest jeszcze ostatni odcinek. Za tydzień zakończymy pierwszy sezon na 10. epizodzie. Dziękuję bardzo za obecność na Bipce. Dziękuję bardzo za to, że czekacie na kolejne odcinki. Tak jak mówiłem, zaraz zamykamy pierwszy sezon. No i co? Dzisiaj załóżcie wygodny dres. Rozgrzejcie swoje mięśnie i swoje stawy pod delikatny haken, bo MTM naprawdę dał popis konkretnej godzina 22, radio Meteor. Sąsiad z góry musi się przygotować na to, że będzie tłukło. Sąsiad z dołu musi się przygotować na to, że będzie słychać kroki taneczne. No i co? Wsłuchajcie się, jak to dzisiaj łupie. Godzina 22, radio Meteor, Bass from Space. Aj!

Right.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja. Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Welma.
3: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteo.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Hey, Mike. Just calling to send my condolences.
1: Hey, man. It's Mark. Just calling to check in on you, see how you're doing.
2: What up, Mike? Just calling to see how you're doing. Check in with you a little bit.
1: I want to obviously send my love and support and just let you know I'm here for you.
0: No, you're super busy. Don't want to bother you. Just wanted to let you know I was thinking about you.
2: Give me a call back if you want. If not, I get that too. But I'm sure I will see you and or talk to you sometime soon. All right, bud. Hope you're hanging in there. See ya. Autopromocja.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: J. Cole jest beznadziejny.
6: Sentino wyprzedził swoją epokę.
5: Ocenzurowali nas.
6: Polska nie gotowa.
5: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
6: Drake się zaczął na Skorpionie.
5: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Autopromocja. Cześć, pozdrawiamy słuchaczy Radia Meteor i zapraszamy Was już 20 czerwca do Chojnic na 11. edycję Intertone Festival. Zagrają Madball, Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Zaczynamy o 14.30, czekamy na Was.
8: Radio Meteor.

piszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja.
3: Siema, słuchacie Radia Meteor. Zapraszam na Intertone Festival w Chojnicach już 20 czerwca.

to zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców, spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!
4: Autopromocja. Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła druga w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.